0: podetrwają w żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski.
2: Dochodzi do
0: również obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Cił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejsce złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska, z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ze wszystkich stron płyną gratulacje dla reprezentacji Polski po wygranej w Mistrzostwach Europy siatkarze. Siatkarzy w finale nasi zawodnicy pokonali Francuzów 3-1. Głos w tej sprawie zabrał już m.in. premier, prezydent i szef MON. W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Piękny dzień polskiego sportu, pełen emocji, determinacji i walki do samego końca, napisał z kolei prezydent Karol Nawrocki. W podobnym tonie wypowiedział się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspaniałe zwycięstwo, wielki sukces naszych siatkarzy, radość dla nas wszystkich. Polska mistrzem Europy, dziękujemy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 i 3 lata temu w Rzymie. Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów dla 33-latka, który w środę w czasie interwencji strzelał do policjanta w Kraśniku Górnym niedaleko Bolesławca. Funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Podejrzanemu może grozić nawet dożywocie. Sąd zdreszcie dla mężczyzny.

0: Tragedii doszło na posesji, gdzie stróże prawa weryfikowali informacje o skradzionym towarze z marketu. Prokurator okręgowy w Bolesławcu Sebastian Woźniak podkreśla, że sprawca niespodziewanie pojawił się podczas przeszukania.
1: Wiadomym jest, że funkcjonariusze policji na miejscu wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszli do czynności procesowych. Niestety podejrzany wrócił na miejsce i otworzył ogień w stosunku do jednego z funkcjonariuszy.
0: Podejrzany Mariusz G. przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili także, że pistolet, z którego padły strzały, był nielegalny.
1: Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie, zresztą podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią. Tam został skazany, więc ta broń też oczywiście jest nielegalna, jest nierejestrowana.
0: Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do nawet dożywocia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Zmarły funkcjonariusz miał 29 lat, od niespełna dwóch pracował w policji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma nadzieję, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zagłosują nad ustawą zaostrzającą kary dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowo-drogowe na czerwonym świetle. Projekt to pokłosie niedawnego wypadku na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a wielu pasażerów oraz maszynista zostało poszkodowanych.
3: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finałowo do Senatu i na biurko pana prezydenta.
2: Zgodnie z rządową propozycją przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W przypadku spowodowania katastrofy komunikacyjnej na przejeździe kierowca straci prawo jazdy na 3 lata. Kwestia Tajwanu pojawiła się podczas spotkań z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, powiedział prezydent Donald Trump. Powstrzymał się jednak od powtórzenia stanowiska Waszyngtonu w sprawie autonomii wyspy, które było niezmienione od dziesięcioleci.
4: Przed wylotem z Białego Domu na pytanie dziennikarzy o kwestię Tajwanu po wizycie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga Donald Trump odpowiedział: nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele. Na razie jest dobrze, po prostu idziemy naprzód. Nie poświęciliśmy dużo czasu na rozmowę o Tajwanie. Prezydent Chin doskonale rozumie, co czuje, mówił reporterom Donald Trump. Podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie Xi wezwał Trumpa do sprzeciwienia się niepodległości Tajwanu, jak wynika z komunikatu oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Biały Dom nie opublikował od razu własnego podsumowania. Oczekiwano, że Xi będzie naciskał na Donalda Trumpa, aby wstrzymał sprzedaż broni Tajwanowi. Po wizycie w Chinach w maju amerykański prezydent powiedział, że ma w zanadrzu pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości około 14 miliardów dolarów i nazwał to bardzo dobrym argumentem negocjacyjnym, co wywołało poruszenie wśród niektórych sojuszników USA w Azji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Niesprawna instalacja grzewcza domu może być bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia, ostrzegają śląscy policjanci. Chodzi o możliwość pojawienia się tlenku węgla. To cichy zabójca, podkreśla Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
5: Czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Dlatego warto zamontować w domu sprawną czujkę tlenku węgla, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy również o regularnych przeglądach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
2: W wyniku zatrucia czadem rocznie życie traci średnio 60 osób w całej Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków południowych. W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 1004 hektopaskale znad Finlandii przemieszcza się powoli na północny wschód. Klin wyżowy znad Danii i Szwecji rozbudowuje się i przemieszcza na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4 przechodzący na wschodni do południowo-wschodniego i wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, stopniowo przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny.

Dzienny 2 do 4 nad ranem, przechodzący na południowo-wschodni i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenie lub mgła. Wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, lokalnie słaba do bardzo słabej. Możliwe

0: na 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, nosi odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska, z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kasiu jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Siatkarz Łukasz Kaczmarek podkreślał w TVP Info, że to w pełni zasłużony medal.
9: Wielkie czapki z głów dla nich, za ten cały turniej, a przede wszystkim za ten finałowy mecz, bo ten pierwszy set na pewno był niesamowicie emocjonujący. W trzecim Francuzi wrócili do gry, zagrali na świetnym poziomie, ale w czwartym secie to już była nasza dominacja i pokazali to, dla kogo to złoto się należało.
8: Z kibicami w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
10: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi. Polacy w siatkówkę. To jest klasa światowa.
11: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju. I ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
8: Reprezentanci Polski zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
12: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
13: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
12: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
14: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
8: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października, a mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu i chora M. Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który zostanie uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na tegorocznym festiwalu.
15: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo.
16: Mi się film podoba, nagrody faktycznie to już jest wtórne, szczerze. Lubię ten film i cieszę się, że działa.
17: Jury bardzo dobre, dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być właśnie.
16: Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
8: Film Pawła Pawlikowskiego jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
18: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na polach elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Rozpoczynają się masowe migracje ptaków. Tysiące można obserwować na Mierzei Wiślanej, ale wszystko zależy od pogody, mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
19: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć. Ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo spektakularnie.
8: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na Górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w dzień lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

DJs. Here we go.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi,

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

gwieździe gości. Obok lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tym

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, nosi odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien...
0: Przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zwana grą w bóle polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kasiu jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Siatkarz Łukasz

0: Kaczmarek podkreślał w TVP Info, że to w pełni zasłużony medal.
1: Wielkie czapki z głów dla nich za ten cały turniej, a przede wszystkim za ten finałowy mecz, bo ten pierwszy set na pewno był niesamowicie emocjonujący. W trzecim Francuzi wrócili do gry, zagrali na świetnym poziomie, ale w czwartym secie to już była nasza dominacja i pokazali to, dla kogo to złoto się należało.
0: Z kibicami w Warszawie rozmawiała Jolanta Turkowska.
2: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi. Polacy w siatkówkę. To jest klasa światowa.
3: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju. I ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
0: Reprezentanci Polski zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles. Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Ponad 300 osób wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
4: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
5: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
4: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
6: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
0: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października, a mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Ihora M. Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który zostanie uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z rozstrzygnięć na tegorocznym festiwalu.
7: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo.
8: Mi się film podoba, nagrody faktycznie to już jest wtórne, szczerze. Lubię ten film i cieszę się, że działa.
7: Jury bardzo dobre, dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być właśnie. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
0: Film Pawła Pawlikowskiego jest opowieścią o relacji między Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
9: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na polach elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Rozpoczynają się masowe migracje ptaków. Tysiące można obserwować na Mierzei Wiślanej, ale wszystko zależy od pogody, mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
10: bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo jest, są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć, ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim, wygląda to bardzo niespektakularnie.
0: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na Górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
0: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w dzień lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, nosi odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska, z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1, mówi przyjmujący Tomasz Fornal.
7: Na pewno duża presja, mecz już o tą finalną stawkę, ale najważniejsze, że wygrywamy. No na pewno ciężki, finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Raczej to było do przewidzenia, że Francuzi się nie położą po tym drugim secie, który padł łupem na naszą stronę i raczej go zdominowaliśmy, więc ja byłem pewny, że wrócimy do dobrej naszej gry i pokazaliśmy to w czwartym secie. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
8: To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Stała baza USA to większe bezpieczeństwo, mówi zgodnie wielu polityków. Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta podkreśla, że trzeba wzmacniać obecność amerykańską w Polsce.
9: Dzisiaj jest po stronie rządu, żeby te wszystkie wymagania infrastrukturalne po prostu dopełnić, żeby ta baza w Polsce mogła jak najszybciej zaistnieć, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo, tak samo jak wzmacnia nasz sojusz, współpraca w obszarze energetyki i współpraca gospodarcza.
8: Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Polska jest na ostatniej prostej.
10: Do końca roku będziemy mogli oczekiwać podpisania już pewnego kontraktu procesu inwestycyjnego i poznamy wtedy szczegóły także kwestii związanych nie tylko z ilością wojsk, ale całą infrastrukturą. To nie jest tylko baza, to też duże zaplecze, no i sposób funkcjonowania. Natomiast decyzja w zasadzie zapadła, więc ja się cieszę, że jesteśmy coraz poważniejszym partnerem.
8: Stała baza amerykańskiej armii miałaby liczyć około 5000 żołnierzy. Jest 3-miesięczny areszt dla zabójcy policjanta. 33-latek został zatrzymany w środę po strzelaninie w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Policjant, do którego strzelał mężczyzna, zmarł w szpitalu. Prokurator Sebastian Woźniak powiedział, że kwalifikacja zarzutów zostanie zmieniona.
11: Na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią, w toku tego śledztwa dalej trwają czynności procesowe. To nie jest tak, że wszystko zostało wyjaśnione i zrobione. W dalszym ciągu trwają przesłuchania świadków. Będziemy oczywiście w tej sprawie zbierać materiał dowodowy w postaci opinii, chociażby opinii balistycznej. Jest też zaplanowana sekcja zwłok pokrzywdzonego.
8: 33-letni Mariusz G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Śledztwo jest w toku, dlatego prokuratura nie udziela więcej informacji. 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. W Polsce był karany 10 lat temu za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. To głosowanie prawdopodobnie nie przyniesie zmian na czele Wyższej Izby francuskiego parlamentu. We Francji dziś odbędą się wybory do Senatu. Nad Sekwaną zainteresowanie głosowaniem jest ograniczone, bo senatorów nie wybierają wszyscy Francuzi, ale kolegium tzw. wielkich elektorów.
12: Wybory do francuskiego senatu odbywają się co 3 lata. Za każdym razem odnawiana jest połowa mandatów, czyli 178. Głosować będzie około 100 tysięcy wielkich elektorów, wśród których zdecydowaną większość stanowią merowie i lokalni radni. Wyniki będą znane wieczorem. Według obserwatorów nie należy spodziewać się zasadniczych zmian. Francuski senat od ponad 50 lat pozostaje niemal nieprzerwanie pod kontrolą centroprawicy. Wybory mogą jednak wzmocnić pozycję radykalnych ugrupowań. Na lewicy o zdobycie pierwszego mandatu senatorskiego walczy Francja nieujarzmiona Jean-Luc Mélenchona. Z kolei na prawicy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen liczy na zwiększenie liczby swoich senatorów z 3 do 10. Taki wynik umożliwiłby narodowcom utworzenie po raz pierwszy własnego klubu senatorskiego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Loty z Katanii na Sycylii ponownie wstrzymane z powodu aktywności Etny. Zamknięcie lotniska przedłużono do południa. Wulkan wyrzuca do atmosfery popiół z północno-wschodniego krateru. Chmura sięga 4 kilometrów, a to zagraża bezpieczeństwu startów i lądowań samolotów z leżącej obok Katanii. Z tego krateru wypływa też obficie lawa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska Policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska, z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto, są bardzo wierne, zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kazio jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze mistrzami Europy i to po raz kolejny w finale pokonali Francuzów 3-1 i wywalczyli złoto oraz kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Piłkę meczową relacjonował na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Cezary Gurjew.
8: I jeszcze ostatnia uwaga trenera Nikoli Gdbicza. I będzie tutaj wielka uwaga. Jak Francuz zepsuje, jest mecz dla Polski. I teraz Eno podrzuca. Polacy, Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal. Koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy. I wybiegają wszyscy. To jest szaleńczy teraz taniec. Obronili złoty medal mistrzostw Europy. Pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nikola Gdbicz. Wielki tutaj sukces, Bassago!
7: Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie zorganizowano państwowe uroczystości. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki odczytał list od prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Osiągnięta przez WOT dojrzałość pozwala dziś przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, doskonalenia struktur, zwiększania zdolności bojowych oraz wzmacniania kadry. Jednocześnie z dumą obserwuję skok technologiczny formacji, uzbrojenie i wyposażenie nowej generacji, od broni osobistej po systemy bezzałogowe i nowoczesne trenażery.
7: Generał dywizji Krzysztof Stańczyk przypomniał o misji żołnierzy.
10: To wy! Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jesteście najbliżej obywateli. Wasza obecność i gotowość do działania są realnym wzmocnieniem kraju, zarówno w czasie pokoju, jak i sytuacjach kryzysowych.
7: Oficjalną część obchodów zamknęła defilada pododdziałów. Od godziny 7 rano mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do końca głosowania, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
11: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
7: O przejęcie władzy stara się 7 kandydatów i kandydatek. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz to prawdziwa historia Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa.
12: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
13: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
12: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
14: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż. Już piękna, ale bardzo trudna i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
12: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
7: Ulewny deszcz, silny wiatr i ostrzeżenia powodziowe dla milionów osób to obecnie wyzwanie dla mieszkańców północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
15: Wiatr powalił drzewa w Nowym Jorku. Jak podaje nowojorska stacja ABC, 56-letni mężczyzna przechodząc przez parkiem w Brooklynie zginął, uderzony przez przewracające się drzewo. Metro i pociągi kursują jak dotąd zgodnie z planem. Na terenie zajezdni kolejowych na Coney Island i Howard Beach zamontowano zabezpieczenia przeciwsztormowe, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń w ruchu. Kilkanaście tysięcy ludzi pozbawionych jest jednak dopływu energii elektrycznej. Alerty powodziowe dla wschodniego wybrzeża obowiązują od wschodniej Virginii do południowego Maine. W niedzielę silny sztorm nadal będzie dawał o sobie znać, choć zacznie słabnąć i tracić na sile. Wiatr i opady nieco zelżeją. Jednak nadal możliwe są porywiste podmuchy oraz występowanie stref intensywniejszego deszczu, a skutki zjawiska mogą być odczuwalne jeszcze w poniedziałek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Pogoda.
7: W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23.
16: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
17: Tu Radio Dźwięk.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

pewni. Tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

go, go, go, go!

0: Jest 21. Coraz szybciej zapada zmrok. Śląska Policja przypomina o odblaskach, dzięki którym jesteśmy widoczni na drogach. Dwa razy w środku dnia niszczył instalację miejskiego monitoringu. Wandal z Dworcowej wpadł w ręce bytomskiej Straży Miejskiej. Najlepsze pary z Polski biorą udział w mistrzostwach gry w bóle. Zawody trwają w Żywcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Odblaski mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet pięciokrotnie, przypominają policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny ruszyli z akcją Świeć przykładem, noś odblaski. Przez coraz szybciej zapadający zmrok kierowcy mają ograniczone pole widzenia, wskazuje rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
2: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowie przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wszedł na latarnię, by zniszczyć umieszczoną tam kamerę, ale został zarejestrowany przez inną kamerę miejskiego monitoringu. Do takiego zdarzenia doszło w środę w centrum Bytomia. W środku dnia 35-letni mężczyzna postanowił wdrapać się na latarnię przy ulicy Dworcowej i zniszczyć zainstalowaną tam kamerę i jej zasilanie. Nie przypuszczał, że widzi go oko innego urządzenia. Firma serwisowa szybko pojawiła się na miejscu i naprawiła awarię, ale 35-latek nie dawał za wygraną. Chwilę później wrócił i zniszczył skrzynkę zasilającą. Strażnicy miejscy złapali wandala i odwieźli na komisariat policji. Wkrótce mężczyzna stanie przed sądem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mistrzostwa Polski mixtów w petankę trwają w Żywcu. Do miasta zjechały pary z całej Polski, by walczyć o tytuł w grze, w której liczą się precyzja i doświadczenie, ale też wzajemne zaufanie i wspólne podejmowanie decyzji. Petankę, popularnie zwana grą w bóle, polega na rzucaniu metalowymi kulami z wyznaczonego kręgu, tak by zatrzymały się jak najbliżej małej drewnianej kulki zwanej świnką. Gra pochodzi z Francji i tam jest najbardziej popularna, ale w naszym kraju też coraz bardziej. Mamy Polską Federację tego sportu, a w naszym regionie kluby działają właśnie w Żywcu, ale też w Żorach, Świętochłowicach, Katowicach i Bieruniu Starym. Prezentacje psich sportów, pokazy umiejętności psów służbowych policji, zabawy dla dzieci, spotkania z behawiorystami i organizacjami pomagającymi zwierzętom. W Parku Kościuszki odbył się Katowicki Dzień Psiaka. Wydarzenie rozpoczął bieg, w którym wzięło udział ponad 300 czworonogów i ich właściciele. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z uczestnikami biegu.
3: Jest bardzo dynamicznym pieskiem z tego, co nam wiadomo. To jest piesek ze schroniska katowickiego. To okazja do tego, żeby pieski przedstawić innym ludziom i zachęcić ich do adopcji.
4: To jest mój piesek Triko ze schroniska, adoptowany 7 lat temu.
5: Czy warto adoptować psa ze schroniska z własnego doświadczenia?
4: Warto. Warto. Są bardzo wierne. Zupełnie inaczej niż przy zakupie. No naprawdę te psy są wierne.
6: To jest piesek znaleziony z lasu. Koleżanka moja znalazła go w lesie, wycieńczonego i to bardzo.
5: A teraz piękny.
6: Tak, bo doprowadziliśmy go do takiego właśnie stanu, jak wygląda. Kasiu jest bardzo przyjazny dla ludzi przede wszystkim. I wszystkich zapraszam na tego typu imprezy, żeby się integrować. Nie zamykać się w domach, tylko wychodzić. I przede wszystkim adoptuj.
0: W czasie wydarzenia zbierana była m.in. karma dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Przed nami pogodna, ale zimna noc, miejscami nawet tylko 5 stopni. Niedziela w słońcu i z temperaturą do 21 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Ja. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy siatkarze drugi raz z rzędu mistrzami Europy. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1. W Krakowie przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Start głosowania za godzinę. Złote i srebrne lwy rozdane. Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gratulacje dla biało-czerwonych nie ustają. To historyczny sukces. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy pokonali Francję 3-1 w Mediolanie. Wygrali i obronili tytuł Mistrzów Europy. Był siatkarz i trener Ireneusz Mazur w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że to niezwykłe osiągnięcie.
7: Jesteśmy dwukrotnie z rzędu mistrzami Europy. Nam się w historii to nie zdarzyło, męskiej siatkówce. W związku z tym ważne dla nas jest, że potrafimy grać na tyle skutecznie, szkolić się na tyle skutecznie, żeby utrzymywać wysoki poziom.
8: Zwycięstwo w Mistrzostwach Europy oznacza bezpośrednią kwalifikację Polaków do Igrzysk Olimpijskich. W Krakowie przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. O przejęcie władzy w magistracie stara się 7 kandydatów i kandydatek. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7. Do ich zamknięcia, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza. Kandydaci, ich sztaby i sympatycy nie mogą zachęcać do głosowania, tłumaczy Barbara Golonko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
8: Tuż przed końcem kampanii wyborczej ze startu zrezygnował Jan Hoffmann. Karty do głosowania zostały już wydrukowane i nie będą drukowane nowe egzemplarze, tłumaczyła Barbara Golonko.
9: Niedopuszczalne jest, aby członkowie komisji albo ktokolwiek dokonywał jakichkolwiek adnotacji, skreślin na kartach, które już są wydrukowane. Także w lokalu będą wydrukowane, będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony.
8: No, dokładnie informacja o rezygnacji jednego z kandydatów znajdzie się na obwieszczeniach przy wejściu do lokali wyborczych. Na 3 miesiące do aresztu trafi 31-letni nożownik, który w Jarosławiu na Podkarpaciu zabił księdza i zranił 4 inne osoby. Do ataku doszło w czwartek. Bożena Haraszy-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu powiedziała, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności i chora M. Mężczyzna przebywa w szpitalu, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
10: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
8: W Jarosławiu obowiązuje żałoba. Mieszkańcy przeszli wczoraj ulicami w Marszu Milczenia. Przynieśli biało-czerwone flagi, białe róże i znicze.
1: To są aktualności jedynki.
8: Znamy już wszystkich laureatów konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złotego Lwa dostali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska oraz Zbigniew Domagalski. Wyróżnieni zostali za film Przez ścianę. Maciej Sobieszczański, odbierając nagrodę, mówił, że film opowiada o nadziei i miłości.
11: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość, żeby się musiała, dopiero kiedy się ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród, na społeczeństwo, na ogród. I to było nasze zadanie.
8: Nagrodę Srebrnego Lwa odebrał natomiast reżyser Łukasz Ronduda i producentka Natalia Grzegorzek za film Powiedz mi, co czujesz. W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów. O tym, kto zdobył główną nagrodę, zdecydowało jury pod przewodnictwem reżysera Krzysztofa Zanussiego. Na koniec jeszcze Praga. Miejska Biblioteka zadba tam o dziedzictwo Wacława Havla. Licencję na wykorzystywanie nazwiska dramaturga, dysydenta i byłego prezydenta Czech przekazała instytucji wdowa po polityku Dagmar Havlowa. Z Pragi Wojciech Stobba.
12: Decyzja jest konsekwencją sporu wokół założonej ponad 20 lat temu Biblioteki Wacława Havla. W jej przypadku Dagmar Havlowa wycofała zgodę na korzystanie z nazwiska męża, reagując tak na konflikt między pracownikami biblioteki a kierownictwem oraz odejście głównych fundatorów. Biblioteka była w prywatnych rękach, a na stanowisku dyrektora wymieniło się kilkanaście osób. To niedobrze. Zakładam, że teraz oddałam nazwisko mojego męża we właściwe ręce.
13: Do tych sprawnych rąk.
12: Powiedziała powiedziała dziennikarzom Dagmar Hawlowa. Nie będziemy zmieniać nazwy miejskiej biblioteki, ale przygotujemy specjalny program dostępny dla szerokiej publiczności i sygnowany nazwiskiem Hawla, wyjaśnił dyrektor miejskiej biblioteki w Pradze Tomasz Rzechak. Szczegóły mają zostać przedstawione w listopadzie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
8: W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Wacława Hawla, który zmarł w grudniu 2011 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Pogoda.
8: Poranek mglisty, lokalnie mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 18 do 21 stopni będzie w dzień i najcieplej na krańcach zachodnich do 23 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1013 hektopaskali.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Klimat.
8: Jakość powietrza w Otwocku jest dostateczna, a w Krośnie, Zawierciu, Częstochowie, Radomsku i Włocławku umiarkowana. Na północnych i południowych krańcach Polski powietrze jest głównie bardzo dobre, a w pozostałej części kraju dobre. 7% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
14: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
17: Tu Radio Dźwięk.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

0: Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor, wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie, a w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem, wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ona to jest strzyga.

0: i jest 22. Paweł Pawlikowski został uznany najlepszym reżyserem za film Ojczyzna. W Gdyni kończy się święto polskiego filmu. Najprawdopodobniej na Dolnym Śląsku mieliby stacjonować amerykańscy żołnierze. Wiceszefowa resortu obrony zapowiada specustawę. Urodzony w Dąbrowie Górniczej, 96-letni mistrz i biznesmen ukończył rajd Argentyny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Paweł Pawlikowski został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyróżniony został za film Ojczyzna. Za scenografię nagrodzeni zostali w tym obrazie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, którzy prowadzą autorską pracownię scenografii w Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Ojczyzna kręcona była m.in. w województwie śląskim. Bielsko-Biała imię imitowała powojenny Frankfurt nad Menem, Cieszyn Weimar. Był też pokazany Sławików w powiecie raciborskim. Udział w produkcji miała instytucja filmowa Silesia Film. Śląski Fundusz Filmowy wydał ponad 850 tysięcy złotych na dofinansowanie dzieła. Będzie specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformowała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że taka baza mogłaby znajdować się na zachodzie Polski, a w grę wchodzą dwie lokalizacje. Musimy przygotować specustawę w sprawie szybszego budowania bazy, określenia kompetencji konkretnych resortów, bo budowa bazy to tak naprawdę budowa małego miasteczka, przekazała wiceminister. Dodała, że taka baza prawdopodobnie będzie przeznaczona dla 5000 żołnierzy USA oraz ich rodzin. Pytana o lokalizację wskazała, że w tym momencie są dwie propozycje i trwają jeszcze rozmowy z Amerykanami. Strona amerykańska widziała proponowane przez nas lokalizacje. Wskazała, że baza mogłaby być zlokalizowana w zachodniej Polsce, bo region ten jest uznawany przez Amerykanów za miejsce bezpieczniejsze. Ponadto o lokalizacji mają zdecydować kryteria takie jak bliskość lotnisk oraz bliskość dużej metropolii.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sobiesław Zasada w wieku 96 lat ponownie zapisał się w historii motorsportu. Urodzony w Dąbrowie Górniczej, biznesmen i legendarny polski kierowca rajdowy ukończył w Argentynie liczące ponad 3000 kilometrów Gran Premio Argentino Historico, imprezę, której pierwowzór wygrał 59 lat temu. Po 6 etapach i 3351 kilometrach 96-letni kierowca dotarł do mety w Kordobie i stwierdził, że rajd w tym roku był zbyt łatwy. To zbyt łatwe, ale dla zasady, komentuje były kierowca fabryczny FSO i wielokrotny mistrz Polski w rajdach Ryszard Plucha.
2: Pamiętając, że w Gran Premio Argentyna, który wygrał sobie tą zasadę na Porsche seryjnym samochodzie zresztą, nisko zawieszonym normalnie, czy na te drogi tam to się nie nadawało do jazdy i pewnie się stanęło, bo od pyłu kurzu zaczęło się ślizgać sprzęgło. Na szczęście wpadli na pomysł i gaśnicą wydmuchali sprzęgło i zasada wygrał. To argentyńskim kierowcą Canedo, który jechał dużo mocniejszym, szybszym samochodem. I był miejscowy zawodnik, który znał te teraz. To jest przewaga techniki jazdy i wiedzy.
0: Sobiesław Zasada jechał z historycznym numerem 405, takim samym, z jakim triumfował w Argentynie w 1967 roku. W tegorocznej edycji występował jako gość specjalny, dlatego nie był klasyfikowany. 86% dzieci z klas 1-3 nie potrafi rzucić i chwycić piłki odbitej od ściany. Takie alarmujące dane przyniósł raport przygotowany przez warszawską AWF. Przeciwdziałać temu zjawisku próbuje Raków Częstochowa, który razem z gminami, placówkami oświatowymi chce organizować zajęcia gimnastyczne z udziałem piłkarzy, mówi rzecznik prasowy klubu Damian Markowski.
3: W ramach akcji Piłkarze Medalików poprowadzą godzinne zajęcia gimnastyczne z dziećmi składające się z rozgrzewki, rozciągania i prostych ćwiczeń gimnastycznych. Będzie to idealna okazja, aby najmłodsi mogli spotkać swoich piłkarskich idoli, wspólnie z nimi poćwiczyć i przekonać się, jak ważną rolę w codziennym życiu odgrywa aktywność fizyczna.
0: A szczegóły akcji można znaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Rakowa Częstochowa. Noc pogodna, ale zimna. Miejscami temperatura spadnie do 5 stopni. W ciągu dnia w słońcu będzie szybko rosnąć do 21 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Krakowie rusza głosowanie, mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. Złoto dla polskich siatkarzy, w finale Mistrzostw Europy pokonali Francuzów 3-1. Dane medyczne mają być jeszcze lepiej chronione. Głos będzie mogło oddać prawie 600 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pod Wawelem rozpoczynają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się otwierają. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
7: Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W lokalach po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość krakowianie otrzymają karty do głosowania formatu A4 z listą kandydatów w porządku alfabetycznym, mówi Barbara Golanko z Krakowskiego Biura Wyborczego.
8: Głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X przy jednym kandydacie. To są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wtedy mamy pewność, że nasz głos został poprawnie oddany.
7: Na kartach do głosowania znajdują się imiona i nazwiska ośmiorga kandydatów i kandydatek, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Członkowie komisji będą informować wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest nie tylko prowadzenie agitacji, ale też zgodnie z zasadami wyborów przedterminowych podawanie frekwencji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska poparcia ponad połowy głosujących, potrzebna będzie druga tura. Polscy siatkarze mistrzami Europy, drugi raz z rzędu. W finale w Mediolanie pokonali Francuzów 3-1. Kibice chwalą dobrą grę biało-czerwonych.
9: Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni.
10: Piękny mecz. Emocjonujące widowisko. Zawsze wierzyliśmy w nich. Piłkarze, uczcie się od nich. Dzięki wielkie.
11: Szkoda, że oddaliśmy tego seta, bo powinno być 3-0. Z Francją niestety nie byłem pewien, bo mieliśmy dwa przykre przypadki, ale powinniśmy to wziąć.
12: Byliśmy lepsi. Wilfried Leon też dobrze przyjmował i nie było problemu z przyjęciem piłki.
0: A więcej o zwycięstwie siatkarzy za chwilę w sporcie. Do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Prace nad nimi trwają w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak mówi szef resortu Krzysztof Gawkowski, firmy będą miały większą odpowiedzialność za dane.
13: Będzie wzmocniona certyfikacja firm przetwarzających dane medyczne. Firmy, które mają powyżej 100 tysięcy rekordów osób, które są przetwarzane, będą musiały spełnić dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Chcemy też, żeby dane o incydentach automatycznie były w przypadku ich ujawnienia przez firmę albo jej niezabezpieczenia na bezpieczne dane.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zabrało się za nowe przepisy po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ulewne deszcze, silny wiatr oraz ostrzeżenia powodziowe dla milionów osób. Pogoda daje się we znaki mieszkańcom północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Część ulic w New Jersey i Nowym Jorku została zalana. Wprowadzono stan wyjątkowy.
14: Wiatr powalił drzewa w Nowym Jorku. Jak podaje nowojorska stacja ABC, 56-letni mężczyzna przechodząc przez parking w Brooklynie zginął, uderzony przez przewracające się drzewo. Metro i pociągi kursują jak dotąd zgodnie z planem. Na terenie zajezdni kolejowych na Coney Island i Howard Beach zamontowano zabezpieczenia przeciwsztormowe, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń w ruchu. Kilkanaście tysięcy ludzi pozbawionych jest jednak dopływu energii elektrycznej. Alerty powodziowe dla wschodniego wybrzeża obowiązują od wschodniej Virginii do południowego Maine. W niedzielę silny sztorm nadal będzie dawał o sobie znać, choć zacznie słabnąć i tracić na sile. Wiatr i opady nieco zelżeją. Jednak nadal możliwe są porywiste podmuchy oraz występowanie stref intensywniejszego deszczu, a skutki zjawiska mogą być odczuwalne jeszcze w poniedziałek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
15: Łódź ponownie rozbłysła nocą. Podczas Light Move Festival centrum miasta zamieniło się w wielką plenerową galerię światła. Na uczestników czekały widowiskowe projekcje, iluminacje i instalacje artystyczne. Reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski pytał o wrażenia.
16: Same pozytywne. Wszystko nam się podoba.
17: Pierwsza wizyta na tym festiwalu?
16: Nie, jesteśmy co rok, już od wielu lat.
18: Fantastyczna sprawa. Z roku na rok coraz lepiej, cudownie dograne. Polecamy każdemu.
19: Rewelacyjnie. Niezmiennie. Takich kolorów nigdzie nie ma.
17: Co robi Pana zdaniem największe wrażenie?
20: Prezentacje na budynkach oczywiście, z muzyką w tle.
18: Sam festiwal światła jest prawdziwą iluminacją tego, jak bardzo Łódź poszła do przodu.
15: Motywem tegorocznego festiwalu są marzenia. To był Serwis Trójki.
21: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sport i Mateusz Foremniak.
22: Dzień dobry. Kto już musiał wstać, ten długo pewnie nie pospał, ale nasi siatkarze zadbali, aby wszystkim było dzisiaj lżej. Polacy po finałowej wygranej 3-1 z Francją po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Europy, trochę przy okazji zapewniając już sobie start na igrzyskach w Los Angeles. Tak ten sukces na gorąco komentował Bartłomiej Bołądź.
23: Niesamowity mecz, niesamowita atmosfera na trybunach. Niesamowicie się czujemy po wygraniu z reprezentacją Francji, która naprawdę bardzo dobrze grała ten mecz. Zagrywali blok obrona. Ciężko nas złamać i nie pękamy na robocie i cię to pokazaliśmy.
22: Na robocie nie pękli też Finowie, którzy sensacyjnie uzupełnili podium po wygranej 3-0 ze Słowenią. Powody do radości i warto to bardzo mocno podkreślić ma również Bartosz Zmarzlik. Wczoraj do końca walczył o 7 w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. W Grand Prix Polski w Toruniu ostatecznie zajął miejsce 3 w całym cyklu dające mu srebrny medal.
24: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to 3 srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić.
22: Mistrzowską koronę przyjął najszybszy we wczorajszym turnieju Robert Lambert. Z kapitalnej strony zaprezentowały się wczoraj również Katarzyna Niewiadoma Fini, która w Montrealu zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego, oraz Klaudia Zwolińska, która sobotę okrasiła 2 medalami w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim. W tej godzinie oddajemy głos pani Klaudii po srebrnym i brązowym medalu w kajak-krosie.
25: Była dzisiaj dość mocna bitwa o te medale w finałowej jeździe. Dawno nie miałam aż takiej walki. No niesamowite starty dla mnie, zakończenie sezonu lepszego, bo wymarzyć sobie nie mogłam. Komplet medali na Mistrzostwach Europy jest pięknie.
22: Przypomnijmy, że wcześniej pani Klaudia zdobyła jeszcze złoto w K1. W F1 najszybszy w Azerbejdżanie okazał się George Russell z Mercedesa. W azjatyckiej części sezonu tenisowego porażki zaliczyli wczoraj Maja Chwalińska oraz Kamil Majchrzak. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Do gry Superpucharem Polski wracają też koszykarze. W dzisiejszym finale Zastal Zielona Góra sprawdzi się z Legią Warszawa.
15: Niedziela słoneczna, rano miejscami jeszcze mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Będzie od 18 do 21 stopni cieplej, na krańcach zachodnich około 23.
26: Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: Na zegarach 8. Twórcy współpracujący z instytucją Silesia Film zdominowali 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Po raz kolejny wystartowała policyjna kampania Świeć przykładem, noś odblaski. W gminie Poczesna trwa referendum w sprawie odwołania przed końcem kadencji wójta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa. Reżyser po zakończeniu gali rozdania nagród nie krył zaskoczenia, ale i radości.
2: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
0: Maciej Sobieszczański wyjaśnił, że film Przez ścianę ma wyjątkową moc.
2: Nas, Polaków, od jakiegoś czasu historia dzieli, natomiast myśmy go zrobili w takim poczuciu wielkiego obowiązku, żeby ta historia nas połączyła. Ta energia miłości, ta energia dobra, która płynie z naszych bohaterów, to ich doświadczenie miłości, którym oni byli żywym przykładem, ona dotarła do naszych czasów. Myśmy ją opowiedzieli i ja myślę, że ten film jest o miłości. Trudno, żeby on kogoś chciał dzielić.
0: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Koproducentem obrazu jest instytucja Silesia Film. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna, który jest polskim kandydatem do Oscara. Ojczyzna otrzymała też nagrodę indywidualną za scenografię dla Katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Element odblaskowy może zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet 5-krotnie, informuje policja. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny wystartowali z akcją Świeć przykładem, noś odblaski. Przez krótsze dni kierowcy mają ograniczone pole widzenia, mówi rzeczniczka gliwickiej komendy Marzena Szwed.
3: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowi przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim trwa referendum. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed upływem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych, mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Karta do głosowania jest bardzo prosta. Pytanie jest jedno, czy jest pan, pani za odwołaniem wójta gminy Poczesna przed upływem kadencji. Dwie możliwości, tak lub nie. Stawiamy znak X, czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przy jednej tej opcji. Oczywiście jak postawimy 2 X-y przy odpowiedzi tak i nie, to jest głos nieważny. Jeżeli nie postawimy żadnego znaku X, to również głos będzie nieważny.
0: Lokale wyborcze są otwarte do godziny 21. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 3200 wyborców. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Niedziela w regionie słoneczna i ciepła, na termometrach maksymalnie od 19 do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 27 dzień września. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Złoto dla polskich siatkarzy. Obronili tytuł Mistrzów Europy. Kraków głosuje. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. Nagrody Festiwalu Filmowego w Gdyni rozdane. Polscy siatkarze mistrzami Europy i to drugi raz z rzędu. W finale pokonali Francję 3-1. Wywalczyli złoto i kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
9: Bardzo pozytywnie.
10: Od początku?
9: Nie. Absolutnie nie. To jest zawsze Francja. Francja nam nigdy nie leżała. A tutaj chłopaki naprawdę się postarali.
11: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi.
8: A więcej o wygranej siatkarzy w sporcie za kilka minut. Kraków wybiera prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został w maju odwołany w referendum. O przejęcie władzy w stolicy Małopolski walczy 7 kandydatów. Jeśli żaden z nich nie uzyska ponad połowy głosów, potrzebna będzie druga tura, którą zaplanowano na 11 października. Dzisiejsze głosowanie rozpoczęło się godzinę temu i potrwa do 21. Szwajcarzy decydują, czy zaostrzyć konstytucyjne zapisy dotyczące neutralności. Głosują nad projektami środowisk prawicowych. Uważają one, że sankcje na Rosję, do których Szwajcaria dołączyła po ataku Kremla na Ukrainę, stanowiły naruszenie pełnej neutralności ich kraju.
12: W przypadku zwycięstwa zwolenników zmian w konstytucji znalazłyby się dwa zapisy precyzujące zasady szwajcarskiej neutralności. Po pierwsze, zakazane stałoby się stosowanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inny kraj, o ile nie zostałyby one uchwalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po drugie, Helweci nie mogliby dołączać ani współpracować z żadnym sojuszem wojskowym. Sondaże wskazują na prawdopodobne odrzucenie proponowanych zmian i rosnącą grupę przeciwników nowych zapisów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
8: Niezidentyfikowany obiekt naruszył w nocy przestrzeń powietrzną Rumunii. Lokalne media piszą, że to dron, który pojawił się w pobliżu granicy z Ukrainą. Podrwano dwa hiszpańskie myśliwce F-18 oraz rumuński śmigłowiec wojskowy, poinformowało Ministerstwo Obrony. Do incydentu doszło w czasie, gdy ukraińskie siły powietrzne informowały o rosyjskich dronach lecących w kierunku Izmaiła w obwodzie odeskim. Nagrody Festiwalu Filmowego w Gdyni rozdane. W tym roku Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Łukasz Ronduda odebrał srebrną statuetkę za obraz Powiedz mi, co czujesz. Nagroda, jak mówi reżyser, jest dla niego zaskoczeniem.
13: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film, dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
8: Paweł Pawlikowski, twórca Ojczyzny, został z kolei uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię. Biegacze opanują Warszawę. Trzeba się spodziewać utrudnień w ruchu. Za godzinę startuje maraton warszawski. Kilkanaście tysięcy zawodników przebiegnie trasę, która poprowadzi ich przez oba brzegi Wisły i kilka dzielnic stolicy. Rozpoczną w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Mają nadzieję na dobry wynik i atmosferę.
14: Nie ukrywam, że nie jestem w super formie, miewałam lepszą, ale tu niesie, że tak powiem, publiczność, dopingujący, także mam nadzieję, że uda się ukończyć w dobrym stanie i w dobrym czasie.
15: Bez formy, ale będzie dobrze. Chciałbym złamać 4 godziny, więc pół godziny szybciej niż w Łodzi i 40 minut szybciej niż w Krakowie. 3 razy biegłem półmaraton teraz, więc po tygodniu, więc coś tam przebiegnę, aby dobiec.
16: Miało być lepiej, ale nie będzie też chyba najgorzej. Liczę na to, żeby złamać 4 godziny. Ambitnie. Ale jem dużo makaronu, więc może się uda. Biegam charytatywnie akurat tym razem, więc robię to też dla kogoś, a poza tym, kurczę, no bieganie jest fajne po prostu. I jest niska bariera wejścia, bierzesz buty i lecisz.
8: Biegacze przemierzą Aleje Śródmieścia, historyczne ulice Starego Miasta i Traktu Królewskiego, przekroczą Wisłę, miną PGE Narodowe, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Serwis sportowy. Mateusz Foremniak.
17: Podobno trudniej na szczycie się utrzymać niż na niego wejść, ale nasi siatkarze pokazują, że ich tego typu sportowe mądrości nie dotyczą. Dzięki wygranej 3-1 z Francją utrzymali się na szczycie, broniąc tytułu Mistrzów Europy, niejako przy okazji awansując na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Tak, występ naszej kadry podsumowuje najlepszy zawodnik turnieju Wilfredo Leon.
18: Bardzo się cieszę, naprawdę, nie tylko za MVP, ale specjalnie za ten złoty medal. Naprawdę pracowaliśmy przez tyle miesięcy. Fokus na ten sezon jest tylko wyłożyć, żeby znowu bronić. Jestem zbroniony, wracamy do domu, mamy kolejny złoty medal, złoty sezon. Co mogę prosić więcej?
17: O więcej nie mogli chyba też prosić Finowie, którzy po sensacyjnej wygranej 3-0 ze Słowenią zdobyli brązowe medale. Z podium żużlowego cyklu Grand Prix nie schodzi Bartosz Zmarzlik. Do ostatniego biegu miał szansę na obronę tytułu mistrza świata. Ostatecznie zawody w Toruniu zakończył na trzecim miejscu, a cały sezon ze srebrnym medalem.
19: Robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry. Nadal byłem na podium i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się naprawdę z tego, że mam 31 lat. Mam 10 medal mistrzostw świata, które naprawdę myślę, że nawet za dziecka nie marzyłem o takich rzeczach.
17: Tym razem najmocniejszy w stawce w Toruniu i całym cyklu okazał się Robert Lambert. Srebrny to też kolor medalu, który po występie w Mistrzostwach Świata zawisł na szyi Katarzyny Niewiadomej Fini. W Montrealu wyścig ze startu wspólnego zakończyła tuż za plecami Demi Vollering. Tak ten występ komentuje selekcjoner naszej kadry Sylwester Schmidt.
20: Poszło wszystko prawie tak, jak miało pójść. No ale myślę, że tutaj Kasia nic sobie nie może zarzucić, ja drużynie nic nie mogę zarzucić. Trzeba być zadowolonym z tego, jak cały wyścig się ułożył, jak to poszło.
17: Powody do zadowolenia dała nam również Dominika Włodarczyk, która dojechała na 8. miejscu. Kapitalny występ na Mistrzostwach Europy zaliczyła wczoraj Klaudia Zwolińska. Do złota w K1 dorzuciła srebro i brąz w dwóch konkurencjach kajakrosu. Na koniec serwisu warto jeszcze wspomnieć o wygranej George'a Russella w Grand Prix Azerbejdżanu w F1 oraz awansie do finału koszykarskiego Superpucharu Polski zespołów Zastalu Zielona Góra i Legii Warszawa.
8: Zapowiada się słoneczna niedziela, ale ranek jeszcze z mgłami, szczególnie na północy. Najcieplej dziś na zachodzie 23 stopnie, w większości kraju od 18 do 21.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam, przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina, myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nieprasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

Gdy pierwszy raz ją zobaczyłeś, zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce

Pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio. Yes.

That's how Guinness is made. I'm happy with it. I'm happy with it.

0: Minęła 9:00. Prowadzony przez instytucję Silesia film Katowicki Światowid został uznany najlepszym kinem w Polsce. Mieszkańcy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii mogą dziś przejechać się ponad stuletnim tramwajem. Stowarzyszenie Olszówka organizuje w Bielsku-Białej kolejną wycieczkę edukacyjną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Łukasz Ronduda ze Srebrnymi Lwami 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser otrzymał wyróżnienie za film Powiedz mi, co czujesz, który opowiedział o parze młodych artystów w Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Łukasz Ronduda podkreślił, że nagroda jest dla niego zaskoczeniem.
2: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film. Dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
0: W tym roku Grand Prix Festiwalu Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Koproducentem obu filmów jest instytucja Silesia Film. Dodajmy, że wyróżnienie dla najlepszego kina w Polsce otrzymał prowadzony także przez instytucję Katowicki Światowid.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Po raz ostatni można dziś przejechać się zabytkowym, blisko 105-letnim tramwajem oznaczonym symbolem SN159. To efekt włączenia się tramwajów śląskich do organizowanej przez krakowskie MPK akcji Tramwaj Łączy Miasta. Jak mówi Jacek Kołodziej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie, to wyjątkowa okazja dla mieszkańców górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, aby cofnąć się w czasie.
3: Cofamy się do lat 20., 30. tak naprawdę, bo i wagon jest z 1922 roku. To wnętrze też przypomina raczej starsze rozwiązania, więc taki powrót do historii, albo raczej dla tych, którzy tego nie pamiętają. Myślę, że dla większości, no to oczywiście można sprawdzić, jak to kiedyś podróżowało się. Drzwi zamykane ręcznie, bez zamków, co więcej, była taka ciekawa. No ale to kiedyś tak budowano, bo przecież w każdym wagonie była obsługa.
0: Zabytkowy tramwaj z Małopolski kursuje na trasie linii numer 23. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej ZTM Katowice. Na godzinę 10:00 członkowie Stowarzyszenia Olszówka umówili się dziś na kolejną wycieczkę edukacyjną ulicami Bielska-Białej, zatytułowaną Między Wzgórzami Elegancji, czyli między Kozielcem a Sikornikiem. Dzisiejszy temat znów przyciągnął setki chętnych. Niestety w większości musieliśmy odmówić z powodów organizacyjnych, mówi z żalem prezes Olszówki Jacek Zachara.
4: Doktor Ewa Janoszek będzie oprowadzała po bardzo ciekawej dzielnicy, która jest całkowicie zapomniana przez władze miejskie. A może nie całkowicie, ale jakby jest na uboczu, ale jest piękna, ma masę willi. Zapraszam na Górne Przedmieście. Tak, miejsc już nie ma. Jesteśmy ofiarami naszego sukcesu. Teraz nie ukrywam, że po 12 godzinach już nie było miejsc.
0: Mamy jednak też dobre wieści dla miłośników historii. Swoje edukacyjne wycieczki w tym sezonie Olszówka planuje do 18 października w każdą niedzielę. Udział w spacerach jest darmowy. Zdaniem meteorologów niedziela w regionie pogodna i słoneczna, na termometrach od 19 do 21 stopni. To oczywiście temperatura maksymalna, a jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września. Jest 9:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają wybory prezydenta Krakowa. Niektórzy już zagłosowali.
9: Rano albo wcale.
10: Czy głos już oddany?
11: Już oddany.
12: To żeby później nie być rozczarowany.
8: Ponad 300 osób przeszło ulicami Jarosławia w Marszu Milczenia. Protestowały przeciwko przemocy.
9: Przyszliśmy tu po prostu oddać hołd zmarłemu księdzu.
10: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
8: Są najlepsi w Europie. Polscy siatkarze ze złotym medalem i awansem na Igrzyska Olimpijskie. Krakowianie decydują. Od 2 godzin trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy mieszkańców. Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W jednej z nich był Paweł Pawlica.
11: Tak wcześnie rano do głosowania?
12: Albo po pracy akurat.
11: Po nocnej zmianie.
12: No, dokładnie tak.
13: Ja zwykle jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
14: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
15: Czy głos już oddany?
16: Już oddany.
17: To żeby później nie być rozczarowany.
18: Ważne, żeby oddać ważny głos.
19: Każde wybory, co są, to ja idę, każdy razie.
20: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
8: Głosowanie potrwa do 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Przynieśli biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Oddali w ten sposób hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Mieszkańcy Jarosławia przeszli wieczorem ulicami w Marszu Milczenia.
9: Jak już powiedziałem mojemu synowi, tak powiem i pani, przyszliśmy tu po prostu oddać hołd zmarłemu księdzu. Taka sytuacja się wydarzyła okropna.
21: Niestety jest to przemoc nie tylko w naszym mieście, ale w różnych miastach również się zdarza.
9: No wszyscy się tym przejmują i po prostu przyszliśmy.
21: No musimy być czujni teraz na ulicach.
10: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści. Nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka.
8: Podejrzano zabójstwo w miejscowym opactwie. 31-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany. Psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Śledczy ustalają motywy działania sprawcy. Papież odwiedzi sanktuarium w Lourdes. To kolejny etap jego wizyty we Francji. Leon XIV rozpoczął ją w piątek w Paryżu, zakończy jutro w Metz.
22: Trzeci dzień papieskiej wizyty będzie poświęcony pielgrzymom przybywającym do Lourdes, zwłaszcza osobom chorym, a także wyzwaniom, przed którymi stoi Kościół we Francji. W tym kontekście papież ma po raz kolejny odnieść się do przyjętej niedawno przez Francję ustawy o eutanazji, której sprzeciwiają się środowiska katolickie. Leon XIV ma o tym mówić podczas spotkania z biskupami oraz mszy świętej, którą odprawi w sanktuarium. Podczas nabożeństwa papież ma, podobnie jak jego poprzednicy, nałożyć na figurę Matki Bożej tzw. koronę Francji. Wyjątkowo cenny przedmiot wykonany ze złota, pereł i diamentów, który jest bardzo rzadko prezentowany publicznie. Ważnym momentem dnia będzie także spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, jednak po raz pierwszy taki punkt znalazł się w oficjalnym programie papieskiej podróży apostolskiej. Do podobnej inicjatywy doszło podczas niedawnej wizyty papieża w Hiszpanii. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Mają złoto i awans na igrzyska w Los Angeles. Polscy siatkarze mistrzami Europy obronili tytuł, wygrywając z Francuzami 3-1. Kibice mówią, że Polacy to klasa światowa.
23: To Polska! Polska! Polska!
24: Zawsze kibicuję siatkarzom. Polacy w siatkówkę to jest klasa światowa.
25: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju i ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
8: Tyle kibica, a więcej o meczu w sporcie za kilka chwil.
26: Klimat.
8: Susza hydrologiczna w znacznej części kraju, w tym na całym obszarze lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na 241 stacjach hydrologicznych w całym kraju niskie przepływy rzek. W rejonie Warszawy i w Tychach umiarkowana jakość powietrza. W większości Polski dobra lub bardzo dobra. 22% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Serwis sportowy, Mateusz Foremniak.
27: Co tu dużo mówić, na naszych siatkarzy nie ma mocnych. Udowodnili to drugi raz z rzędu, sięgając po Mistrzostwa Europy. W finale 3-1 odprawili Francuzów, przy okazji zdobywając wspomnianą przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Jak ten mecz ocenia Tomasz Fornal?
28: Na pewno ciężki. Finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
27: Och, chyba nikt nie śmiałby na cokolwiek narzekać. Podobnie zresztą w Finlandii, bo ich reprezentacja sensacyjnie uzupełniła podium po wygranej 3-0 ze Słowenią. Zanim ktokolwiek spróbuje narzekać, warto docenić również Bartosza Zmarzlika. Wczoraj dopiero w finale zawodów w Toruniu pożegnał się z marzeniami o 7. tytule Mistrza Świata. Na metę dojechał 3., co w generalce dało mu miejsce 2., które sam zainteresowany bardzo docenia.
0: Naprawdę wiem, ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to trzeci srebrny medal. 6 złotych, 1 brązowy. I naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój.
27: Presję do końca wytrzymał Robert Lambert, który mistrzowski tytuł przyklepał wygraną we wczorajszych zawodach. Medalowe łowy urządziły sobie również panie. Klaudia Zwolińska na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, gdzie zgarnęła srebro i brąz w 2 konkurencjach kajak-crossu. Wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego została za to w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini. Tytuł o błysk szprychy przegrała z Demi Vollering. Mimo tak niewielkiej porażki na mecie nie ukrywała satysfakcji.
2: Myślę, że jest. Jest szczęście. Wiem, że jako drużyna dałyśmy z siebie wszystko. Walczyłeś do ostatnich metrów tak naprawdę. Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko.
27: Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się również 8 na mecie Dominika Włodarczyk. W Azerbejdżanie ścigała się wczoraj Formuła 1 i tam też na mecie różnica była minimalna. Najszybszy kosztem Maxa Verstappena okazał się George Russell z Mercedesa. Tenisiści grają aktualnie w Azji, gdzie z turniejami pożegnali się wczoraj Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, za to w grze pozostał Hubert Hurkacz. Sezon rozpoczynają koszykarze. Do dzisiejszego finału Superpucharu Polski dostały się ekipy Zastalu Zielona Góra i Legii Warszawa. A więcej o sporcie chwilę po 17 w trzeciej stronie medalu.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Ranek słoneczny i taka ma być cała niedziela, zapowiada Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii.
4: Tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się zachmurzenie umiarkowane. Będzie cieplej.
8: Od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
3: Sponsorem programu.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

ręce, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 9. Prowadzony przez instytucję Silesia film Katowicki Światowid został uznany najlepszym kinem w Polsce. Mieszkańcy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii mogą dziś przejechać się ponad stuletnim tramwajem. Stowarzyszenie Olszówka organizuje w Bielsku-Białej kolejną wycieczkę edukacyjną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Łukasz Ronduda ze srebrnymi lwami 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Reżyser otrzymał wyróżnienie za film Powiedz mi, co czujesz, który opowiedział o parze młodych artystów w Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Łukasz Ronduda podkreślił, że nagroda jest dla niego zaskoczeniem.
2: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film. Dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
0: W tym roku Grand Prix Festiwalu Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Koproducentem obu filmów jest instytucja Silesia Film. Dodajmy, że wyróżnienie dla najlepszego kina w Polsce otrzymał prowadzony także przez instytucję Katowicki Światowid.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Po raz ostatni można dziś przejechać się zabytkowym, blisko 105-letnim tramwajem oznaczonym symbolem SN159. To efekt włączenia się tramwajów śląskich do organizowanej przez krakowskie MPK akcji Tramwaj Łączy Miasta. Jak mówi Jacek Kołodziej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie, to wyjątkowa okazja dla mieszkańców górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, aby cofnąć się w czasie.
3: Cofamy się do lat 20., 30. tak naprawdę, bo i wagon jest z 1922 roku. To wnętrze też przypomina raczej starsze rozwiązania, więc taki powrót do historii, albo raczej dla tych, którzy tego nie pamiętają. Myślę, że dla większości. No to oczywiście można sprawdzić, jak to kiedyś podróżowało się. Drzwi zamykane ręcznie, bez zamków, co więcej, taka ciekawe. No ale to kiedyś tak budowano, bo przecież w każdym wagonie była obsługa.
0: Zabytkowy tramwaj z Małopolski kursuje na trasie linii numer 23. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej ZTM Katowice. Na godzinę 10 członkowie Stowarzyszenia Olszówka umówili się dziś na kolejną wycieczkę edukacyjną ulicami Bielska-Białej, zatytułowaną Między Wzgórzami Elegancji, czyli między Kozielcem a Sikornikiem. Dzisiejszy temat znów przyciągnął setki chętnych. Niestety w większości musieliśmy odmówić z powodów organizacyjnych, mówi z żalem prezes Olszówki Jacek Zachara.
4: Doktor Ewa Janoszek będzie oprowadzała po bardzo ciekawej dzielnicy, która jest całkowicie zapomniana przez władze miejskie. A może nie całkowicie, ale jakby jest na uboczu, ale jest piękna, ma masę willi. Zapraszam na Górne Przedmieście. Tak, miejsc już nie ma. Jesteśmy ofiarami naszego sukcesu. Teraz nie ukrywam, że po 12 godzinach już nie było miejsc.
0: Mamy jednak też dobre wieści dla miłośników historii. Swoje edukacyjne wycieczki w tym sezonie Olszówka planuje do 18 października w każdą niedzielę. Udział w spacerach jest darmowy. Zdaniem meteorologów niedziela w regionie pogodna i słoneczna, na termometrach od 19 do 21 stopni. To oczywiście temperatura maksymalna, a jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kto będzie rządził pod Wawelem, decydują krakowianie. Areszt dla mieszkańca Siedlec, który groził, że wysadzi blok. Znamy laureatów Złotych i Srebrnych Lwów. Nagrody wręczono w Gdyni. Krakowie trwają wybory przedterminowe na prezydenta miasta. Mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta w Polsce wybierają nowego włodarza spośród 7 kandydatek i kandydatów. W mieście zostało utworzonych ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W jednej z nich na osiedlu Podwawelskim jest Paweł Pawlica. Pawle, jak przebiega głosowanie?
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Bardzo spokojnie. Punktualnie o godzinie 7 prace rozpoczęły wszystkie komisje, a jak przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, lokale zostały otwarte bez problemów i opóźnień. W szkole podstawowej numer 25, gdzie utworzone zostały 4 obwodowe komisje wyborcze, pierwsi głosujący pojawili się chwilę po otwarciu.
10: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
11: Ważne, żeby oddać ważny głos.
12: Każde wybory, co są, to ja idę, każdym razie.
13: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, po to jest demokracja.
14: Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać.
9: Na kartach do głosowania formatu A4 znajdują się nazwiska 8 kandydatów. Mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman, karty zostały już wydrukowane wcześniej. W związku z tym członkowie komisji informują wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
8: Paweł Pawlica, dziękuję. Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla mieszkańca Siedlec, podejrzewanego o próbę zdetonowania butli z gazem w bloku. W sierpniu pijany mężczyzna po domowej awanturze zabarykadował się w mieszkaniu i zagroził, że wysadzi budynek. Został zatrzymany. Jego stan psychiczny przez dłuższy czas nie pozwalał na postawienie mu zarzutów i złożenie wniosku o areszt. O szczegółach Michał Makowski.
15: Czuć gaz? Czuć! Dobra, mam go!
16: Brawurowa interwencja policji zakończyła się wyważeniem drzwi do mieszkania, obezwładnieniem mężczyzny i odebraniem mu zapalniczki. Później 65-letni Edward trafił na obserwację na oddział psychiatryczny szpitala w Siedlcach. Dopiero po 7 tygodniach od zdarzenia stan podejrzanego pozwolił na postawienie mu zarzutów, które dotyczą sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura nie poinformowała, czy podejrzany przyznał się do postawionych zarzutów lub czy złożył wyjaśnienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Iran czeka na oficjalną odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie propozycji ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej prezydent Donald Trump publicznie odrzucił ofertę Teheranu, uznając ją za nie do przyjęcia. Szef irańskiej dyplomacji przypomniał, że warunki otwarcia cieśniny są zawarte w memorandum uzgodnionym przez oba państwa w czerwcu. Dodał, że Iran czeka na ostateczne stanowisko Waszyngtonu przekazane przez mediatorów. Oman, który pośredniczy w rozmowach, wezwał strony do dalszego dialogu. Policjanci wspólnie ze strażnikami z Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski patrolują lasy. Chodzi o bezpieczeństwo grzybiarzy i spacerowiczów. Zdarza się, że zwłaszcza seniorzy tracą orientację i gubią się w lesie.
17: Wybierając się do lasu, warto poinformować bliskich o planowanym miejscu pobytu i przewidzianej godzinie powrotu. Należy zabrać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych tras, szczególnie po zmroku. Pamiętajmy, aby ubrać się w jasne, dobrze widoczne ubrania.
8: Jak dodaje Edyta Daroch z piotrkowskiej policji, warto też założyć kamizelkę odblaskową. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Srebrne lwy dla Łukasza Ronduda za Powiedz mi co czujesz. Nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wręczono wieczorem w Gdyni.
18: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
19: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
18: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
20: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż. Piękna, ale bardzo trudna i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
18: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie. Wszędzie dużo słońca, jedynie na wschodzie i południu. Od czasu do czasu może się chmurzyć, ale nie powinno padać.
5: Ogłoszenie społeczne.
21: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni od

0: Na zegarach 10:00. Trwa referendum w sprawie odwołania wójta gminy Poczesna. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju wskazali, czego oczekują od strefy centrum, ale konsultacje społeczne jeszcze się nie kończą. Pogoda w Beskidach zachęca do aktywnego świętowania obchodzonego dziś Światowego Dnia Turystyki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim trwa referendum. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed upływem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych. Są one dostępne dla mieszkańców do godziny 21. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 3200 wyborców. Strefa centrum w Jastrzębiu-Zdroju zupełnie zmieni swoje oblicze. Pod koniec ubiegłego roku samorząd nabył teren w sercu miasta od prywatnego właściciela. Teraz trwają przygotowania do odpowiedniego zagospodarowania tego obszaru. Wykonaliśmy już analizę przestrzenną. Jesteśmy też po pierwszych rozmowach z mieszkańcami, mówi prezydent miasta Michał Urgoł.
2: Wchodzimy w kolejny etap pracy nad strefą centrum. W tej chwili jesteśmy po analizach przestrzennych. Pierwszy etap konsultacji z mieszkańcami jest również za nami. Mieszkańcy wskazali dokładnie swoje oczekiwania. Chcemy, aby ta strefa centrum była zaplanowana, zaprojektowana przy współudziale jak największej ilości mieszkańców, jak największej ilości środowisk. Dlatego zapraszamy, zachęcamy. To się dzieje, bo organizacje przeróżne zgłaszają swoje uwagi.
0: Kolejne spotkania konsultacyjne na temat strefy centrum zaplanowano 13 października w Parku Zdrojowym oraz dzień później przy Galerii Jastrzębia, a także w Zespole Szkół nr 2.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Turystyki. Został ustanowiony przez Światową Organizację Turystyki, a po raz pierwszy był obchodzony w 1980 roku. Chcemy, żeby turystyka była przyjemnością, mówi przewodnik jurajski Daniel Zalejski.
3: Teraz turystykę postrzegamy jako mile spędzony czas i o to chodzi, żeby właśnie w sposób lekki, z wykorzystaniem różnych fajnych technik i narzędzi opowiadać o tym, co dookoła nas, bo wierzymy, że jeżeli poznamy dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które nas otacza, to będziemy po prostu o nie dbali, nie będziemy potrzebowali nakazów, zakazów, ani nikogo, kto nas będzie przy tym pilnował.
0: W tym roku gospodarzem oficjalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki jest Salwador. A mieszkańcy regionu ten dzień mogą świętować aktywnie, zwłaszcza, że warunki w Beskidach są dziś doskonałe. Szlaki są suche, a temperatura stale rośnie. Ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Edmund Górny zwraca jednak uwagę, że szybciej robi się ciemno.
4: Jest bezpiecznie, ważne tylko, żeby się odpowiednio przygotować i zwracać uwagę na to, że dzień jest znacznie krótszy, żeby zdążyć przed mrokiem do domu lub do samochodu, które gdzieś zostaną parkingu.
0: Goprowcy przypominają o aplikacji Ratunek oraz o bezpłatnym numerze alarmowym 985. Zdaniem meteorologów nie tylko w Beskidach, ale w całym województwie przez cały dzień będzie słonecznie i ciepło. Na termometrach dziś od 19 do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Tatrach Zachodnich. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 Polki. Ksiądz ranny w ataku w Jarosławiu przemówił z ambony, modlił się także za napastnika. Radom rozważa całkowity zakaz fajerwerków. Mieszkańcy są za. Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach Zachodnich 4 poszukiwane Polki. Turystki nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto w nocy, po tym jak wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu. a później kontakt się z nimi urwał. Ratownicy słowackiej Chorskiej Zachronnej Służby sprawdzili m.in. parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto turystek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Zwrócili się także do policji o współpracę przy ustaleniu danych dotyczących lokalizacji telefonów poszukiwanych. W nocy kobiety zostały odnalezione, są całe i zdrowe. Wysoko w Tatrach Zachodnich obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ksiądz ranny w czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu wygłosił homilię. Wieczorem przy ołtarzu stanął z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, kapłanów, a szczególnie za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego, podkreślił ksiądz Adrian. W czasie mszy modlono się także za zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych.
9: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
8: Wczoraj sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika. Prokuratura zapowiada, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności ich ORAM. Ukrainiec jest w placówce medycznej, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Brytyjska policja zatrzymała kilku mężczyzn w związku z incydentem w pobliżu bazy RAF Fairford w Gloucestershire, gdzie stacjonują amerykańskie siły powietrzne. Ewakuowano także kilka okolicznych domów. Na miejscu działa wojskowy zespół zajmujący się neutralizacją materiałów wybuchowych, który bada kilka pojazdów. Wokół miejsca zdarzenia utworzono kordon. Według policji sytuacja jest opanowana. Radom rozważa rezygnację z używania fajerwerków podczas miejskich imprez. Samorządowcy popierają całkowity zakaz odpalania petard, także w Sylwestra. Przełom roku to trudny czas dla osób starszych, małych dzieci i zwierząt. Głośne świętowanie bywa stresujące, a lasery albo drony mogą z powodzeniem zastąpić sztuczne ognie czy race, uważa przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej Mateusz Tyczyński.
10: Można przyjąć taką uchwałę, można przyjąć takie stanowisko. Na pewno jak tylko wpłynie do Rady, Rada się nad tym pochyli. Jestem faktycznie przekonany, że znajdzie się również większość w Radzie do tego, aby taką uchwałę przyjąć.
8: Zdaniem Radomian zakaz używania fajerwerków ma sens.
11: Szkoda mi zwierząt, szczególnie psy, są narażone na okropny hałas i mękę.
12: Fajerwerki to są dla ludzi, którzy mieszkają na uboczu. Nie przeszkadzają lokatorom, zwierzakom.
11: Wiemy, że mogą zawału dostać nawet od takiego hałasu.
8: Ograniczeniem używania fajerwerków zajmie się najpierw Rada do Spraw Zwierząt. W Kazimierzu Dolnym dziś święto jesieni. Na terenach zielonych przed Muzeum Przyrodniczym rozpoczęła się prezentacja lokalnych przysmaków, rękodzieła, a także miejscowego folkloru. To piękna pora roku, widać to znakomicie w nadwiślańskim miasteczku, mówi Joanna Szkład z Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu.
13: Przede wszystkim to są charakterystyczne wędrówki ptaków, dlatego że mamy w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka Wisłę, które jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym i tutaj w zasadzie codziennie od końca sierpnia do praktycznie końca października można obserwować różne gatunki, które wędrują tą doliną Wisły. To są na pewno żurawie. My od kilku tygodni już obserwujemy chyba na żerowisku jeszcze bociana czarnego, mega rzadki gatunek, no ale też to są gęsi oczywiście dzikie, różne kaczki.
8: Święto jesieni w Kazimierzu Dolnym organizowane jest po raz 27. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Temperatura rośnie, dziś maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie i wszędzie dużo słońca. Tylko na wschodzie i południu od czasu do czasu może się chmurzyć, ale nie powinno padać.
1: Sponsorem programu był... Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 03 kolega z klasy przyniósł CD, na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki, są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi, on do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały niby Midi.

Ki. Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate lub prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazję w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać browar

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja. Wobec czego moja bardzo trudna misja, porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porodu.

0: Minęła 12. W wieku 79 lat zmarł Maciej Bakes. Był związany z Radiem Katowice przez ponad 50 lat. Minister Obrony Narodowej podziękował za służbę żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu ich święta. Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, które zaginęły w Tatrach Zachodnich.
1: Polskie Radio Katowice.

0: Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zmarł Maciej Bakes, nasz radiowy kolega, dziennikarz z ponad 55-letnim stażem. W latach 1988-91 redaktor naczelny naszej rozgłośni. Jako absolwent polonistyki przez 2 lata był nauczycielem. Do Radia Katowice trafił w 1972 roku, a jeszcze niedawno prowadził audycję Szolka Tyju na Byfyju i współprowadząc audycję Po Naszemu, czyli Po Śląsku.
2: Ja w tym radiu przeszło wszystkie stopnie od młodszego redaktora, która potem przez wszystkie inne takie stanowiska, jak tam sekretarz programu, zastępca naczelnego redaktora, wreszcie naczelny redaktor, a teraz już w tych poranoście dobrych lot, że jest na takim stanowisku chyba najwdzięczniejszym, to znaczy pensjonista.
1: Maciej Bakes przez dekady znany był naszym słuchaczom jako autor audycji Zielony Telefon. Za popularyzację tematyki ekologicznej nagradzany był przez Ministerstwo Środowiska, a w 2012 roku otrzymał nagrodę specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych. Maciej Bakes miał 79 lat.
0: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Minister Obrony Narodowej podziękował za służbę żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu ich święta. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że żołnierze WOT-u są zawsze tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo państwa i tam, gdzie potrzebują ich Polacy. Każdego dnia dbacie o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i wschodniej flanki NATO, niesiecie pomoc w sytuacjach kryzysowych, budujecie odporność naszego społeczeństwa. Święto Obrony Terytorialnej obchodzone jest w rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego w 1939 roku. Po raz ostatni można dziś przejechać się zabytkowym, blisko 105-letnim tramwajem oznaczonym symbolem SN159. To efekt włączenia się tramwajów śląskich do organizowanej przez krakowskie MPK akcji Tramwaj Łączy Miasta. Jak mówi Jacek Kołodziej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie, to wyjątkowa okazja dla mieszkańców GZM-u, aby cofnąć się w czasie.
3: Cofamy się do lat 20., 30. tak naprawdę, bo i wagon jest z 1922 roku. To przypomina raczej starsze rozwiązania, więc taki powrót do historii, albo raczej dla tych, którzy tego nie pamiętają, myślę, że dla większości, no to oczywiście można sprawdzić, jak to kiedyś podróżowało się. Drzwi zamykane ręcznie, bez zamków, co więcej, taka ciekawe, no ale to kiedyś tak budowano, bo przecież w każdym wagonie była obsługa.
1: Zabytkowy tramwaj z Małopolski kursuje na trasie linii 23. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej ZTM Katowice. Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, z którymi przez kilka godzin nie było kontaktu. Kobiety zaginęły w Tatrach Zachodnich.
4: Turystki wczoraj wieczorem dzwoniły do bliskich z rejonu Chrubego Wierchu. Później kontakt z nimi się urwał. Ratownicy Chorskiej Zachranej Służby rozpoczęli nocne poszukiwania. Sprawdzili parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto Polek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Kobiety odnaleziono w pobliżu szałasu. Nocowały w śpiworach pod drzewami. Były całe i zdrowe, nie potrzebowały pomocy ratowników. Słowaccy ratownicy przypominają, że warunki w wyższych partiach gór są zmienne i mogą być zdradliwe. W Tatrach Zachodnich obowiązuje obecnie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.
1: A te informacje zebrał Wojciech Stopba. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, na termometrach do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po kilku godzinach poszukiwań słowaccy ratownicy odnaleźli 4 Polki. Kobiety urządziły sobie biwak w Tatrach. 1000 osób szukało pracy, padło ofiarą oszustów. Jest akt oskarżenia wobec 3 mężczyzn. 42 km przez stolicę. Tysiące osób biegną w maratonie warszawskim. Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, z którymi przez kilka godzin nie było kontaktu. Kobiety zaginęły w Tatrach Zachodnich. Okazało się, że urządziły sobie biwak.
4: Turystki wczoraj wieczorem dzwoniły do bliskich z rejonu Chrubego Wierchu. Później kontakt z nimi się urwał. Ratownicy Chorskiej Zachranej Służby rozpoczęli nocne poszukiwania. Sprawdzili parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto Polek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Kobiety odnaleziono w pobliżu szałasu. Nocowały w śpiworach pod drzewami, były całe i zdrowe, nie potrzebowały pomocy ratowników. Słowaccy ratownicy przypominają, że warunki w wyższych partiach gór są zmienne i mogą być zdradliwe. W Tatrach Zachodnich obowiązuje obecnie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
8: Do tarnowskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie szajki, która oszukała ponad 1000 osób szukających pracy z całej Polski. 3 mężczyzn zakładało spółki, które nie miały żadnych umów i pracowników, ale oferowały pracę przez ogłoszenia w internecie. Miesięczne wypłaty miały sięgać 6-7 tysięcy złotych na rękę. Żadnej pracy jednak nie było.
5: Warunkiem otrzymania atrakcyjnej pracy przy monitoringu czy na magazynie było podanie swoich danych, a następnie wypełnienie internetowego testu. Tyle, że został ułożony w taki sposób, że nikt spośród ponad 1000 osób go nie rozwiązał.
9: Te testy nie miały nic wspólnego ze stanowiskiem, na które ta rekrutacja się miała odbywać. No i test składał się, dajmy na to, danej opcji 40 pytań. 5 minut to jest wielokrotnego wyboru.
5: Jak dodaje Marcin Stępień z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, pierwsza próba rozwiązania testu była bezpłatna, ale kolejne były już płatne, co zaznaczono, a jakże w mało widoczny sposób.
9: Więc niemal nikt tego nie czytał. Niektórzy nawet kilkanaście razy próbowali i w ten sposób generowali koszty.
5: Część poszukujących pracę uległo zastraszeniu i wpłaciło kwoty od kilkudziesięciu do ponad 1000 złotych. 3 mężczyznom, którzy zorganizowali to oszustwo, grozi do 8 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
8: Szef szajki oszustów, 41-letni Krzysztof K., pracował jako kucharz w Zakopanem. Tysiące osób biegną w maratonie warszawskim. To 48. edycja tej imprezy. Biegacze mają do pokonania ponad 42 km. O formę i nastawienie przed startem pytała ich Agata Król.
10: 3, 2, 1. Od 1 do 10 przygotowanie bym ocenił pewnie może solidną 6. Głowa jest bardzo dobrze nastawiona, a to jest duży progresy. Tutaj w szczególności w Warszawie jest piękna atmosfera, tak? Bo gdzieś to miasto żyje, co w wielu miejscach stoją ci kibice, są aktywni.
11: Jak widać, jest stresik i już tak mowa też troszeczkę szmakuje.
12: W jakim czasie chce pani dobiegnąć?
11: No mój cel jest 3:15, ale od kilku dni tak dosyć w miarę fajnie się czuję, więc kto wie, może nawet będzie to 3:15 złamane.
12: Jakaś życiówka?
11: Tak, życióweczka.
13: Blok treningowy jest zazwyczaj długi i męczący, a teraz już wisienka na tordzie i deserek. Czyli
12: ale widzę
13: teraz
12: z uśmiechem na twarzy.
13: Oczywiście, to jest teraz trochę przyjemność.
14: Koniec treningu nareszcie.
15: Człowiek po 40 cieszy się z małych rzeczy.
8: Trasa maratonu biegnie przez 7 dzielnic Warszawy, a to oznacza zmiany organizacji ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. W obchodzonym dziś Światowym Dniu Turystyki województwo podlaskie chwali się rosnącym zainteresowaniem turystów. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Walory regionu doceniają nie tylko Polacy, mówi Katarzyna Turosińska, prezeska Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki.
16: W naszym województwie liczba turystów wzrosła o prawie 6%, natomiast turystów krajowych o prawie 7% i również mamy wzrosty wśród turystów zagranicznych. To pokazuje, że nasze województwo jest coraz bardziej atrakcyjne pod kątem turystyki.
8: Katarzyna Turosińska dodaje, że do rosnącej popularności regionu niewątpliwie przyczynił się podlaski bon turystyczny, który został zastąpiony czekiem turystycznym.
17: Klimat.
8: 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Umiarkowana jakość powietrza jest w Zdzieszowicach, w innych miejscowościach dobra lub bardzo dobra. Utrzymuje się susza hydrologiczna. Problemy są m.in. na prawie całym odcinku Wisły. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Niedziela słoneczna, jedynie na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur, ale nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
7: Sponsorem programu.
18: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

cicho, w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

Leżę przy tram, to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze. Nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji. Weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole. A ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu. Posparzyłam się od razu. Bałam mnie, o co za łatwo mi to wszystko przyszło.

0: Minęła 12. W wieku 79 lat zmarł Maciej Bakes. Był związany z Radiem Katowice przez ponad 50 lat. Minister Obrony Narodowej podziękował za służbę żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu ich święta. Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, które zaginęły w Tatrach Zachodnich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zmarł Maciej Bakes, nasz radiowy kolega, dziennikarz z ponad 55-letnim stażem. W latach 1988-91 redaktor naczelny naszej rozgłośni. Jako absolwent polonistyki przez 2 lata był nauczycielem. Do Radia Katowice trafił w 1972 roku, a jeszcze niedawno prowadził audycję Szolka Tyju na Byfyju i współprowadząc audycję Po Naszemu, czyli Po Śląsku.
2: Ja w tym radiu przeszło wszystkie stopnie od młodszego redaktora, która potem przez wszystkie inne takie stanowiska, jak tam sekretarz programu, zastępca naczelnego redaktora, wreszcie naczelny redaktor, a teraz już w tych poranoście dobrych lot, że jest na takim stanowisku chyba najwdzięczniejszym, to znaczy pensjonista.
0: Maciej Bakes przez dekady znany był naszym słuchaczom jako autor audycji Zielony Telefon. Za popularyzację tematyki ekologicznej nagradzany był przez Ministerstwo Środowiska, a w 2012 roku otrzymał nagrodę specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych. Maciej Bakes miał 79 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Minister Obrony Narodowej podziękował za służbę żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu ich święta. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że żołnierze WOT-u są zawsze tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo państwa i tam, gdzie potrzebują ich Polacy. Każdego dnia dbacie o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i wschodniej flanki NATO, niesiecie pomoc w sytuacjach kryzysowych, budujecie odporność naszego społeczeństwa. Święto Obrony Terytorialnej obchodzone jest w rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego w 1939 roku. Po raz ostatni można dziś przejechać się zabytkowym, blisko 105-letnim tramwajem oznaczonym symbolem SN159. To efekt włączenia się tramwajów śląskich do organizowanej przez krakowskie MPK akcji Tramwaj Łączy Miasta. Jak mówi Jacek Kołodziej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie, to wyjątkowa okazja dla mieszkańców GZM-u, aby cofnąć się w czasie.
3: Cofamy się do lat 20., 30. tak naprawdę, bo i wagon jest z 1922 roku. To wnętrze też przypomina raczej starsze rozwiązania, więc taki powrót do historii, albo raczej dla tych, którzy tego nie pamiętają, myślę, że dla większości, no to oczywiście można sprawdzić, jak to kiedyś podróżowało się. Drzwi zamykane ręcznie, bez zamków, co więcej, taka ciekawe, no ale to kiedyś tak budowano, bo przecież w każdym wagonie była obsługa.
0: Zabytkowy tramwaj z Małopolski kursuje na trasie linii 23. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej ZTM Katowice. Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, z którymi przez kilka godzin nie było kontaktu. Kobiety zaginęły w Tatrach Zachodnich.
4: Turystki wczoraj wieczorem dzwoniły do bliskich z rejonu Chrubego Wierchu. Później kontakt z nimi się urwał. Ratownicy Chorskiej Zachranej Służby rozpoczęli nocne poszukiwania. Sprawdzili parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto Polek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Kobiety odnaleziono w pobliżu szałasu. Nocowały w śpiworach pod drzewami. Były całe i zdrowe, nie potrzebowały pomocy ratowników. Słowaccy ratownicy przypominają, że warunki w wyższych partiach gór są zmienne i mogą być zdradliwe. W Tatrach Zachodnich obowiązuje obecnie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.
0: A te informacje zebrał Wojciech Stopba. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal pogodnie i słonecznie, na termometrach do 21 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wybory w Krakowie bez zakłóceń, ale z naruszeniem ciszy wyborczej. Nad ranem mają być wyniki. Siatkarscy mistrzowie Europy wracają do Polski. Tłum kibiców na warszawskim Okęciu. Czworonogi czekają na domy. Trwa dzień otwarty w lubelskim schronisku. W Krakowie złamano ciszę wyborczą. Policja podała, że w mediach społecznościowych pojawił się post promujący jednego z kandydatów. Wyniki wyborów prezydenta Krakowa mamy poznać jutro nad ranem, poinformował Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Dodał, że głosowanie przebiega spokojnie we wszystkich lokalach. Zaczęło się o czasie, czyli o 7 rano.
7: Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Jesteśmy z godziną 21 jako zakończeniem głosowania. Najważniejsza kwestia, jak głosować? Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera.
6: W wyborach na prezydenta Krakowa startuje 7 kandydatów. Złote medale wracają do Polski. Nasi siatkarze obronili wieczorem tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Francuzów 3-1. Za moment na warszawskim lotnisku Chopina przywitają ich kibice. Jest tam Jan Oleński. Janku, dzień dobry. Powiedz nam, jak wygląda to powitanie naszych mistrzów.
8: Dzień dobry. No wczoraj emocje przed telewizorami, a dziś szansa, żeby osobiście przypowiedzieć siatkarzom dziękujemy. Nasi mistrzowie mają lekkie opóźnienie i zamiast o 12.40 wylądują o 13.05. Później wyjdą tutaj do nas, do kibiców, którzy czekają bardzo tłumnie z transparentami i biało-czerwonymi flagami. Cała hala przylotów jest wręcz wypchana, a ze mną jest pan Rafał. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Co chce pan powiedzieć dzisiaj naszym siatkarzom?
9: No przede wszystkim pogratulować wspaniałej gry. Tutaj dostarczyli nam chłopaki naprawdę mnóstwo emocji przez przynajmniej ostatni tydzień, gdzie już w play-offach grali. Także po prostu nie mogło nas tu nie być teraz na powitaniu tutaj na Okęciu w Warszawie.
8: Duże emocje wczoraj były?
9: Bardzo duże. No było słychać naprawdę nas z daleka.
8: Powodów do świętowania jest więcej niż jeden, bowiem mamy złoto, no i pewny udział w igrzyskach w Los Angeles. A ostatni punkt finału zdobył Tomasz Fornal, który tak wypowiadał się po meczu.
10: Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więcej się nie dało, mam nadzieję, że spełnili kibiców.
8: Po takim finale trudno się nie uśmiechać. Wczoraj biało-czerwoni świętowali w Mediolanie. Dziś tę radość mogą dzielić z kibicami tutaj, w Warszawie, na lotnisku Chopina.
6: Na którym jest Jan Oleński. Dziękuję za relację. Politycy koalicji rządzącej oraz Prawa i Sprawiedliwości podchodzą sceptycznie do pomysłu liberalizacji dostępu do broni palnej. Dwa dni temu podczas otwarcia strzelnicy na Mazowszu prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że w Polsce należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni. O szczegółach Michał Makowski.
11: Zaledwie 1% Polaków posiada broń palną i potrafi ją obsługiwać, stwierdził prezydent Karol Nawrocki.
12: W Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30%.
11: Ta Olko z Nowej Lewicy odpowiada, że jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na wzrost ryzyka związany z liberalizacją dostępu do broni.
13: Musimy być też pewni, że osoby, które ten dostęp mają, że przechodzą badania, że pilnują tego, jak broń jest przechowywana i kto ma do niej dostęp.
11: Były europoseł PiSu Karol Karski dodaje, że w Polsce inaczej niż w Stanach Zjednoczonych nie ma tradycji powszechnego dostępu do broni.
14: Jesteśmy przyzwyczajeni, że ten dostęp do broni jest ograniczony, że posiadają je funkcjonariusze określonych służb. Myślę, że ten stan jest optymalny, aczkolwiek dyskusja jest dobra.
11: W ubiegłym roku polska policja wydała rekordowe ponad 50 700 pozwoleń na broń. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Kenijczyk Steven Kibor z czasem 2 godziny 9 minut i 19 sekund wygrał 48. maraton warszawski. Najszybszą kobietą była Węgierka Liliana Windyk-Stot z czasem 2 godziny 24 minuty 48 sekund. Najlepszym Polakiem Dariusz Boratyński, który zajął 9. miejsce. Ostatni maratończycy dotrą do mety około 15.30. Pokazy sokolnika, warsztaty dla czworonogów, a także zajęcia z weterynarzem czy behawiorystą. W lubelskim schronisku dla bezdomnych zwierząt dziś dzień otwarty. To również okazja do adopcji zwierzaka.
15: Janda, chodź do mnie. Super.
16: Oj, Małgorzata Sałek, wolontariusz Lublin. Każdy moment spędzony z psem to jest też endorfiny, radość człowieka też i satysfakcja z pomocy tym zwierzętom.
17: Maja Zaborowska, gabinet weterynaryjny przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Każda osoba, która chce takie zwierzę zaadoptować, a paleta jest naprawdę pełna od młodych szczeniaków do staruszków, które no, potrzebują po prostu spokojnego domu, może tutaj przyjść i my na pewno pomożemy, na pewno doradzimy i na pewno będziemy się starać odpowiedzieć na wszystkie pytania tak, żeby osoby, które decydują się na tę adopcję, były świadome tego, co je spotka.
6: Dzień otwarty przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie potrwa do 14. To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Niedziela piękna i słoneczna, jedynie na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
19: Zapraszamy.
20: Tu Radio Dźwięk.
19: Gramy najlepsze dźwięki.
20: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
19: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 13. Nie żyje Maciej Bakes, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Katowice. Do godziny 21 w gminie Poczesna trwa referendum w sprawie odwołania wójta przed końcem kadencji. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 46 w Kochanowicach. Droga jest zablokowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nie żyje Maciej Bakes, wieloletni dziennikarz Radia Katowice, redaktor naczelny naszej rozgłośni na przełomie lat 80. i 90., prezenter Śląskiej Fali, publicysta, autor reportaży. Dla nas wszystkich bardzo ważny człowiek, mówi Ewelina Kosełka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
2: Odszedł wieloletni dziennikarz Radia Katowice, zaangażowany w tworzenie radia. Od wielu, wielu lat dla nas wszystkich to wielka strata, bo Maciek, mimo że ostatnie lata już poza rozgłośnią, to zawsze wspierał radio, zawsze uczestniczył w życiu radia. No jest po prostu częścią naszej radiowej rodziny i tak będzie zawsze. Będzie nam go bardzo brakowało.
0: W latach 1988-1991 Maciej Bakes był naczelnym redaktorem Polskiego Radia Katowice. Przez wiele lat prowadził audycję o tematyce ekologicznej Zielony Telefon. Za popularyzację tematyki ekologicznej otrzymał w 2003 roku Nagrodę Ministra Środowiska, a w 2012 został nagrodzony Zielonym Czekiem w kategorii Nagroda Specjalna za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim trwa referendum. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed upływem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych, mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: Karta do głosowania jest bardzo prosta. Pytanie jest jedno, czy jest pan, pani za odwołaniem wójta gminy Poczesna przed upływem kadencji. Dwie możliwości, tak lub nie. Stawiamy znak X, czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przy jednej tej opcji. Oczywiście jak postawimy dwa X przy odpowiedzi tak i nie, to jest głos nieważny. Jeżeli nie postawimy żadnego znaku X, to również głos będzie nieważny.
0: Lokale wyborcze są czynne do godziny 21. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść dziś ponad 3200 wyborców. Dwie osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło w Kochanowicach w powiecie lublinieckim. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym. Droga krajowa numer 46 jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy przez Lubliniec i Jawornicę. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Warunki w Beskidach są dziś idealne do uprawiania turystyki. Szlaki są suche, a temperatura rośnie. Ratownik dyżurny Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Edmund Górny zwraca jednak uwagę, że szybciej robi się ciemno.
4: Jest bezpiecznie, ważne tylko, żeby się odpowiednio przygotować i zwracać uwagę na to, że dzień jest znacznie krótszy, żeby zdążyć przed mrokiem do domu lub do samochodu, gdzieś zostało na parkingu.
0: GoProwcy przypominają o aplikacji Ratunek oraz o bezpłatnym numerze alarmowym 985. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie, z temperaturą maksymalną od 19 do 21 stopni. Jakość powietrza nadal w całym województwie jest dobra.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 27 września i minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Złoci siatkarze wrócili do kraju, na lotnisku Okęcie czekało ich gorące powitanie kibiców. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe na Podlasiu, samochód wjechał pod pociąg, dwie osoby są w szpitalu. Poważny incydent przy bazie RAF, z której w kierunku Iranu startują amerykańskie samoloty. Polscy siatkarze są już w Warszawie. Po zdobyciu Mistrzostwa Europy na lotnisku Chopina czekali na nich kibice. Jest tam także nasz reporter Jan Olęcki. Janku, jak wyglądało powitanie biało-czerwonych?
7: Och, było wspaniale. Gromkie brawa, przyśpiewki, okrzyki radości i podziękowania. A na hali przylotów dominowały biało-czerwone barwy. Siatkarze też cieszyli się ze spotkania z fanami, przybijali piątki i podpisywali autografy, na które chętnych nie brakowało.
8: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
7: Wczoraj Polacy pokonali w finale Francję 3-1. Po meczu Wilfredo Leon mówił, ile znaczy dla niego ten tytuł.
9: Bardzo się cieszę, naprawdę, nie tylko sam MVP, ale specjalnie za ten złoty medal. Naprawdę pracowaliśmy przez tyle miesięcy. Fokus na ten sezon jest tylko wyłącznie, żeby znowu bronić. Jestem zbroniony, wracamy do domu, mamy kolejny złoty medal. Złoty sezon, co mogę prosić więcej.
7: Siatkarze przeszli już do hotelu Marriott przy lotnisku, gdzie zaplanowano konferencję prasową i ja też już tam się udaję.
6: Ja też, czyli Jan Olęcki. Dziękuję Janku za te relacje. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie w powiecie białostockim. To kierowca i pasażer samochodu, który wjechał pod pociąg. Do wypadku doszło przed 11:00. Pociągiem podróżowało 5 osób, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
10: Pod pociąg Polregio racji waliły Białystok wjechał samochód osobowy. Wiemy, że nikomu z podróżnych nic się nie stało. Nie ucierpieli także pracownicy Polregio. Na miejsce zostały wezwane służby do osób, które znajdowały się w samochodzie. Na obecną chwilę linia kolejowa jest nieprzejezdna. Pasażerowie kontynuują swoją podróż z zastępcą komunikacją autobusową.
6: Regularny ruch pociągów powinien być przywrócony w ciągu kilku godzin. 5 ofiar śmiertelnych i 93 rannych to bilans wypadków drogowych ostatniej doby. Komenda Główna poinformowała, że zatrzymano ponad 280 osób kierujących pod wpływem alkoholu oraz 516 sprawców przestępstw. 27 pijanych kierowców i jeden pod wpływem marihuany to efekt policyjnej akcji Trzeźwość na Pomorzu. Policjanci przez całą dobę prowadzili wzmożone kontrole drogowe, mówi Magdalena Ciska z Komendy Policji w Gdańsku.
11: Po godzinie 1 w nocy w Wejherowie na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 30-latka kierującego Seatem, który był pod wpływem ponad promila alkoholu. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Przed godziną 2 w nocy w Pelplinie policjanci zatrzymali 20-latka kierującego Skodą w związku z podejrzeniem, że znajduje się on pod wpływem marihuany. Gdyni przed godziną 7 rano doszło do zdarzenia drogowego, podczas którego 25-latek kierujący Oplem uderzył w dwa zaparkowane samochody. Sprawca tej kolizji miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.
6: Wszyscy zatrzymani staną przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysokie grzywny. Brytyjska policja zatrzymała kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Wcześniej pojawiły się informacje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Baza RAF Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków ciśnienie Ormus. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji jest motywem przewodnim katowickiego rodzinnego rajdu rowerowego na 3 stawach. Wydarzenie organizuje Fundacja Dom Aniołów Stróżów. Pieniądze zostaną przekazane na edukację młodzieży z ciężkim startem, podkreśla prezeska fundacji Monika Bajka.
12: Rajd rowerowy, jesień, początek roku szkolnego, oczywisty cel, czyli wsparcie edukacji dla dzieci, bo one mają bardzo dużo problemów w szkole i potrzebują bardzo dużo indywidualnych korepetycji, pomocy, zajęć. No więc każdy, kto tutaj przyszedł, wykupił pakiet startowy, tak naprawdę dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby ta sytuacja dzieci w szkole była lepsza.
6: Na starcie zameldowało się około 600 uczestników. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Niedziela słoneczna, tylko na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
13: Sponsorem programu był...
14: Tu Radio Dźwięk.
15: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
14: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 13. Nie żyje Maciej Bakes, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Katowice. Do godziny 21 w gminie Poczesna trwa referendum w sprawie odwołania wójta przed końcem kadencji. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 46 w Kochanowicach. Droga jest zablokowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Nie żyje Maciej Bakes, wieloletni dziennikarz Radia Katowice, redaktor naczelny naszej rozgłośni na przełomie lat 80. i 90., prezenter Śląskiej Fali, publicysta, autor reportaży. Dla nas wszystkich bardzo ważny człowiek, mówi Ewelina Kosełka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
2: Odszedł wieloletni dziennikarz Radia Katowice, zaangażowany w tworzenie radia. Od wielu, wielu lat. Dla nas wszystkich to wielka strata, bo Maciek, mimo że ostatnie lata już poza rozgłośnią, to zawsze wspierał radio, zawsze uczestniczył w życiu radia. No jest po prostu częścią naszej radiowej rodziny i tak będzie zawsze. Będzie nam go bardzo brakowało.
0: W latach 1988-1991 Maciej Bakes był naczelnym redaktorem Polskiego Radia Katowice. Przez wiele lat prowadził audycję o tematyce ekologicznej Zielony Telefon. Za popularyzację tematyki ekologicznej otrzymał w 2003 roku Nagrodę Ministra Środowiska, a w 2012 został nagrodzony Zielonym Czekiem w kategorii Nagroda Specjalna za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim trwa referendum. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed upływem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych, mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: Karta do głosowania jest bardzo prosta. Pytanie jest jedno, czy jest pan, pani za odwołaniem wójta gminy Poczesna przed upływem kadencji. Dwie możliwości, tak lub nie. Stawiamy znak X, czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przy jednej tej opcji. Oczywiście jak postawimy dwa X-y przy odpowiedzi tak i nie, to jest głos nieważny. Jeżeli nie postawimy żadnego znaku X, to również głos będzie nieważny.
0: Lokale wyborcze są czynne do godziny 21. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść dziś ponad 3200 wyborców. Dwie osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło w Kochanowicach w powiecie lublinieckim. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym. Droga krajowa numer 46 jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy przez Lubliniec i Jawornicę. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Warunki w Beskidach są dziś idealne do uprawiania turystyki. Szlaki są suche, a temperatura rośnie. Ratownik dyżurny Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Edmund Górny zwraca jednak uwagę, że szybciej robi się ciemno.
4: Jest bezpiecznie, ważne tylko, żeby się odpowiednio przygotować i zwracać uwagę na to, że dzień jest znacznie krótszy, żeby zdążyć przed mrokiem do domu lub do samochodu, gdzieś został na parkingu.
0: GoProwcy przypominają o aplikacji Ratunek oraz o bezpłatnym numerze alarmowym 985. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie, z temperaturą maksymalną od 19 do 21 stopni. Jakość powietrza nadal w całym województwie jest dobra.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Pożar hali w Nowej Hucie. W środku mogą być łatwopalne środki. Ponad 40 strażaków w akcji. Bus uderzył w pojazd służby drogowej na S-17. Trzy osoby są ranne. Złoci siatkarze wrócili do Polski. Co powiedzieli na konferencji na lotnisku? O tym za chwilę w serwisie sportowym. W Krakowie płonie hala przy placu Błonie w rejonie Nowej Huty. Nie ma informacji o poszkodowanych. W budynku o wymiarach 40 na 12 metrów są prawdopodobnie łatwopalne środki służące do dezynfekcji. Trwa akcja gaśnicza.
9: Hala przylega bezpośrednio do budynku biurowego, dlatego działania strażaków prowadzone są zarówno w natarciu na pożar, jak i w obronie na pozostałe części obiektu.
8: Powiedział rzecznik małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły. W akcji uczestniczy ponad 40 strażaków. I zostajemy w Krakowie, który wybiera prezydenta. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o 7:00. Dotąd odnotowano jeden incydent w sieci. W Krakowie jest Anna Orzeł. Aniu, czy wiemy, jakie jest zainteresowanie tym głosowaniem?
10: Dzień dobry. Tak, tłumów nie ma, ale też lokale wyborcze nie świecą pustkami. Głosowanie przebiega spokojnie. W komisjach nie odnotowano żadnych incydentów, a za to właśnie w sieci naruszono ciszę wyborczą. Policja monitoruje stronę, na której pojawił się wpis dotyczący szans jednego z kandydatów. Zdarzenie zakwalifikowano jako agitację, a ci, którzy przychodzą oddać głos, nie mają wątpliwości. Tak trzeba.
11: Jesteśmy mieszkańcami Krakowa, więc no musimy. Dla nas bardzo ważne i cała nasza rodzina głosuje.
12: Joanna Klimek, jestem członkiem obwodowej komisji nr 22 w Krakowie. Podjana dosyć spokojnie, generalnie ludzie przychodzą takimi falami, to się da zauważyć.
13: Obowiązek obywatelski.
10: A też poczucie sprawczości?
13: Średnie, ale większe niż w ogóle.
10: Jeśli nic się nie wydarzy, głosowanie zakończy się o 21:00.
8: O tym wszystkim Anna Orzeł, dziękuję za relację. 3 osoby zostały ranne w wypadku busa na drodze ekspresowej S17 między węzłami Ryki Południe a Skrutki w Lubelskiem. Bus z impetem wjechał w pojazd służby drogowej. Prowadził 21-letni Ukrainiec, który najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.
14: W chwili zdarzenia pracownicy służby drogowej byli poza pojazdem. W wyniku zdarzenia 3 pasażerki busa zostały przetransportowane do szpitala w Puławach. Policjanci ustalili, że kierujący był trzeźwy. Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana, natomiast w chwili obecnej ruch w kierunku Lublina odbywa się lewym pasem ruchu, a prawy jest całkowicie zablokowany.
8: Powiedziała Jagoda Jawor z policji w Lublinie. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku. Wojsko wraca do Łowicza. W mieście powstaje nowa jednostka. Na Starym Rynku trwa inauguracja formowania 2. Brygady Rakiet imienia Kazimierza Siemienowicza. W Łowiczu będzie stacjonować około 2000 żołnierzy. To wzmocnienie polskich sił zbrojnych, ale skorzysta także miasto, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
15: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Piknik wojskowy na łowickim Starym Rynku potrwa do wieczora. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego w cieśninie Ormus. Obiekt został zidentyfikowany jako autonomiczna jednostka podwodna Remus 600. Irańczycy pracują nad pozyskaniem danych z tej jednostki. Irańska marynarka wojenna podkreśliła, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta, zaś siły Iranu podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Prokuratura bada okoliczności utonięcia 6-latka w gminie Lubraniec w Kujawsko-Pomorskim. Do tragedii doszło wczoraj około 18:00 na podwórku jednej z restauracji w miejscowości Dąbie Kujawskie. O wstępnych ustaleń mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.
16: Małoletni wraz z rodzicami był uczestnikiem zabawy. W pewnym momencie dostrzeżono nieobecność dziecka. Rozpoczęto poszukiwania, został zauważony w zbiorniku wodnym zlokalizowanym na terenie kompleksu restauratoryjnego. Na tym etapie za wcześnie wyrokować, czy to zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku, czy też wyczerpywało znamiona jakiegoś przestępstwa.
8: Przesłuchano już pierwszych świadków, zabezpieczono także monitoring obiektu.
7: Klimat.
8: Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 60% energii elektrycznej. Utrzymuje się susza hydrologiczna. Problemy są m.in. na prawie całym odcinku Wisły. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport, Dariusz Urbanowicz.
17: Dzień dobry. Mistrzowie Europy w siatkówce wrócili już do Polski. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa na Okęciu. Nasi siatkarze obronili tytuł pokonawczy w finale Francuzów 3-1. Dla trenera Nicoli Grbicia to zwycięstwo ma szczególne znaczenie.
18: Dla mnie odigrać jeszcze raz we Włochy ma specjalne znaczenie emotywnie, bo mieszkam tutaj, grałem we Włoch dużo, dużo lat, ale na końcu, co ty mogę powiedzieć, jestem super zadowolony, bo mój zespół gra dobre siatkówkę, kiedy jest trudno.
17: Do tematu siatkówki i Mistrzostwa Europy autorstwa naszych siatkarzy wrócimy oczywiście w trójce, w trzeciej stronie medalu, a to już za dwie godziny. Hubert Hurkacz gra właśnie w tenisa. Jak to on? Oczywiście mamy do czynienia z tiebreakiem. W ćwierćfinale w Chengdu przeciwnikiem Polaka jest reprezentant RPA Lloyd Harris. Pierwszy set dla Polaka właśnie po tiebreaku 7-6 i 12-10. Tnął się mocno. W drugim na razie 2-1 dla Hurkacza. A 28-letnia Australijka Kimberly Birrell zdobyła pierwszy w karierze tenisowy cyklu WTA tytuł, pokonując w finale rodaczkę Maję Joint 6-4 i 6-2. To oczywiście Seul i turniej 500. Ta piękna niedziela upływa pod znakiem biegów ulicznych. Sensacja w Gdańsku. 32-letnia Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie, uzyskując czas godzina 8 minut i 47 sekund. Nagroda za ten rekord niebagatelna 100 tysięcy złotych.
19: Nie przyjechałam tutaj dla pieniędzy, nie myślałam ogólnie o tej nagrodzie. Przede wszystkim zależało mi na to, żeby pokazać, że potrafimy w Polsce szybko biegać. Chciałam sprzedać formę, na którą bardzo ciężko pracowałam, ponieważ miałam bardzo dużo zmian w moim życiu związanych z urlopem bezpłatnym, przejściem na zawodowe bieganie. Chciałam po prostu pokazać, że można szybko biegać w Polsce. Pieniądze to jest tylko jakiś tam dodatkowy rezultat.
17: No, chyba się opłacało. Wynik Glinki o 31 sekund szybszy od dotychczasowego rezultatu Karoliny Nadolskiej, ustanowionego w 2021 roku. Glinka wygrała rywalizację kobiet, ulegając jedynie trzem mężczyznom. Była czwarta w generalce, a pierwszy na metę wpadł Adam Głogowski z czasem godzina 5 i 13 sekund. 48 maraton warszawski wygrał Kenijczyk Steven Kibor i tu miał rekord życiowy 2 godziny 9 minut 19 sekund. Najlepszy z Polaków Dariusz Boratyński zajął miejsce 9.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Popołudnie słoneczne, jedynie na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur, na termometrach od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
6: Sponsorem programu
5: tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarach 15. W wieku 79 lat zmarł dziennikarz Radia Katowice Maciej Bakes. Jeszcze przez 6 godzin trwa w Poczesnej referendum w sprawie odwołania wójta przed końcem kadencji. Około 600 uczestników wystartowało w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zmarł Maciej Bakes, nasz radiowy kolega, dziennikarz z ponad 55-letnim stażem, były redaktor naczelny naszej rozgłośni. Jako absolwent polonistyki przez 2 lata był nauczycielem. Do Radia Katowice trafił w 1972 roku. Przez dekady współpracował z nim Sławomir Herman.
2: Jak mówiąc o Maćku, odejść od banału. Wszystkie słowa wydają mi się niestosowne, banalne. Ostatnio wymyślił, że bylibyśmy niezłą parą, bezkonfliktową, i to prawda, przez blisko 50 lat nigdy nie posprzeczaliśmy się. Najbardziej będzie mi brakować tych telefonów zaczynających się od słów: dzwonię do ciebie, żeby porozmawiać z kimś mniej inteligentnym. Podobne mieliśmy poczucie humoru. Nieprzypadkowo mój syn także ma na imię Maciek.
0: Maciej Bakes przez lata był autorem audycji Zielony Telefon. Za popularyzację tematyki ekologicznej był nagradzany przez Ministerstwo Środowiska, a w 2012 roku otrzymał nagrodę specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 40-letni dorobek dziennikarski w podejmowaniu tematów ekologicznych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W gminie Poczesna w powiecie częstochowskim trwa referendum. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed upływem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych, które będą czynne do godziny 21. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 3200 wyborców. Około 600 uczestników wystartowało w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym. To wydarzenie Fundacji Dom Aniołów Stróżów, podczas którego zbierane były pieniądze na rzecz jej podopiecznych. Całość zostanie przekazana na edukację młodzieży z ciężkim startem, podkreśla prezes Fundacji Monika Bajka.
3: Rajd rowerowy, jesień, początek roku szkolnego, oczywisty cel, czyli wsparcie edukacji dla dzieci, bo one mają bardzo dużo problemów w szkole i potrzebują bardzo dużo indywidualnych korepetycji, pomocy, zajęć. No więc każdy, kto tutaj przyszedł, kupił pakiet startowy, tak naprawdę dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby ta sytuacja dzieci w szkole była lepsza.
0: Rodzinny rajd rowerowy w Katowicach zorganizowano już po raz 6. Zabytkowe modele autobusów, warsztaty czy atrakcje dla najmłodszych. To wszystko czeka dla mieszkańców regionu w Katowicach. Jeszcze przez godzinę w zajezdni przy ulicy Mickiewicza potrwa dzień otwarty przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Na miejsce wybrał się reporter Radia Katowice Artur Zubek, który pytał uczestników o wrażenia.
4: Jest okazja zobaczyć to faktycznie od kuchni. Ciekawy, naprawdę ciekawy, fajna przejażdżka z zabytkowym autobusem.
5: Panowie stosunkowo młodzi, to zapytam, czy gdzieś w przyszłości jakieś ambicje, może na pracę gdzieś w tego typu otoczeniu?
6: Tak, żeby sobie zobaczyć coś, pojeździć chwilę, ale na stałe to raczej nie.
7: Mamy różnego rodzaju gadżety, mamy modele do składania autobusów, mamy kolorowanki, kredki, bardzo dużo zabawy dla najmłodszych.
5: Jak ci się podoba?
8: Bardzo fajnie. Byłem w samochodzie, który się kręci. Naprawdę fajne uczucia są tutaj.
0: Na miejscu można też porozmawiać z pracownikami przedsiębiorstwa, którzy opowiedzą o kulisach pracy w zawodzie kierowcy. Do końca dnia w regionie pogodnie z niemal bezchmurnym niebem. W nocy czeka nas podobna aura, ale pojawią się miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga na DTS-ce w Katowicach w rejonie Centrum Handlowego. Na skrzyżowaniu Chorzowskiej i Grundmana doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z nich dachował, utrudnienia z tym związane na pasach do Sosnowca. Z kolei w Jeleśni na rynku doszło do potrącenia. W Szczyrku na Wiślańskiej w rejonie stoku Biały Krzyż doszło do zderzenia motocyklisty i osobówki. Sam przejazd przez Szczyrk jest mocno zakorkowany, zderzak w zderzak jadą także kierowcy przez Wisłę. W Tychach ciasno na trasie 44 na wysokości Urbanowic.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu Radio Dźwięk.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tłumy kibiców witały złotych siatkarzy na lotnisku w Warszawie. Od 7 rano trwa głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa. Holandia zbuduje superkomputer, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych i Chin. Siatkarscy mistrzowie Europy są już w Warszawie. Na lotnisko Okęcie powitały ich tłumy kibiców. Potem pojechali na oficjalne powitanie i spotkanie z dziennikarzami. Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego, dziękował przede wszystkim kibicom. Jesteście najlepsi, mówił siatkarz.
13: Byliście w Bułgarii, byliście w Mediolanie. Cieszę się i jestem dumny z tego, że gram do reprezentacji Polski i mogę występować i czuć się jak gwiazda roka wczoraj. To jest coś pięknego.
12: Tomasz Fornal wykorzystał też okazję, żeby zaapelować o wpłaty dla dzieci walczących z rakiem.
13: Te literki, które są u mnie na głowie, są moją fanaberią i tym, że jestem trochę dziwny, tylko łączy się z tym troszkę większa kwestia, czyli walczenie z rakiem poprzez dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Wiem, że tutaj bardzo dużo osób bogatych może oglądać tą konferencję w telewizji, dlatego możecie wesprzeć. Są bardzo tam bogate związki, ludzie, którzy siedzą, też możecie państwo wesprzeć, wpłacić coś na fundację. Pamiętajcie, że pomagać można codziennie. Ja dziękuję bardzo. To wszystko. Kocham Polskę.
12: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł mistrzów Europy. W finale pokonali wczoraj Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Jutro nad ranem mamy poznać wyniki przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Głosowanie przebiega spokojnie. We wszystkich lokalach wyborczych zaczęło się o czasie, czyli o 7 rano.
14: Wprawdzie służby badają sprawę możliwego naruszenia ciszy wyborczej przez jeden wpis w internecie, ale głosowanie w Krakowie przebiega bez utrudnień.
15: Nie dotarło nic takiego do Komisji Wyborczej do chwili obecnej.
14: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
15: Nie mamy żadnych informacji o jakichś incydentach, naruszeniach prawa.
14: Również wszystkie komisje rozpoczęły głosowanie o czasie.
15: Nie było żadnych wyjątkowych przypadków, żeby którakolwiek z tych komisji, które miały zacząć o 7, nie otwarła się o 7. Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Więc na chwilę obecną jesteśmy z godziną 21 jako zakończeniem głosowania.
14: Pierwsze sondaże wyborcze mogą być opublikowane dopiero po zamknięciu urn o godzinie 21. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
12: Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Według informacji funkcjonariuszy nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący budynek. Według informacji straży pożar wybuchł około 13:20 w hali o powierzchni około 480 m2. Budynek służył do składowania środków łatwopalnych do dezynfekcji. Holandia zainwestuje w superkomputer AI, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych i Chin. Maszyna pojawi się w przyszłym roku na terenie kampusu uniwersyteckiego w Groningen. W 2028 roku rozpocznie obliczenia.
16: Holandia nie bierze udziału w unijnym projekcie budowy 7 gigafabryk sztucznej inteligencji. Wcześniej proponowano, aby jedna z nich stanęła w Rotterdamie, ale ze względów finansowych oraz problemów z podłączeniem do sieci energetycznej rząd wybrał alternatywę – budowę mniejszej fabryki w Groningen. Fabryka jest na etapie tworzenia. Obecnie częściowo działa centrum eksperckie, które pełni funkcję doradczą. Obliczenia wykonywane są przez komputery AI w innych krajach. Sytuacja ta zmieni się po stworzeniu superkomputera. Wówczas przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, badawcze i rządowe będą mogły dokonywać obliczeń na miejscu. Rząd chce w ten sposób zmniejszyć zależność technologiczną Holandii od Stanów Zjednoczonych i Chin, a także pobudzić innowacyjność we własnym kraju. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
12: To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Jutro słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie około 24.
0: Zapraszamy.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 17. Tłumy fanów powitały na lotnisku w Warszawie polskich siatkarzy. Biało-czerwoni obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. Kulisy transportu publicznego można było sprawdzić w Katowicach. W zajezdni PKM-u zorganizowano dzień otwarty. Strefa centrum w Jastrzębiu-Zdroju zmieni się nie do poznania. Najpierw jednak miasto chce porozmawiać na ten temat z mieszkańcami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Siatkarscy mistrzowie Europy są już w Warszawie. Na lotnisku Okęcie powitały ich tłumy kibiców. Później biało-czerwoni pojechali na oficjalne powitanie i spotkanie z dziennikarzami. Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego, dziękował przede wszystkim kibicom. Jesteście najlepsi, mówił siatkarz.
2: Byliście w Bułgarii, byliście w Mediolanie. Cieszę się i jestem dumny z tego, że gram do reprezentacji Polski i mogę występować i czuć się jak gwiazda roka wczoraj. To jest coś pięknego.
0: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów. Zabytkowe autobusy i warsztaty czekały dziś na odwiedzających zajezdnie w Katowicach. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zorganizowało dzień otwarty. Takie wydarzenie pokazuje transport publiczny z innej perspektywy, mówi Malwina Kaczor z PKM-u.
3: Wszyscy mieszkańcy widzą tylko nasze autobusy i naszych kierowców w trasie. Wsiadają, dojadą gdzieś i wysiadają. A tak naprawdę chcieliśmy im pokazać, że zajezdnia i transport miejski to jest coś więcej, że pracuje na to wielu ludzi, żeby te autobusy mogły codziennie jeździć po naszym mieście.
0: Odwiedzających nie brakowało. Rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Zubek.
4: My zawsze korzystamy z takiej okazji, jak jest taki dzień otwarty, żeby przyjść, poznać też przewoźnika od środka, jak to wszystko wygląda, od kuchni. No bo myślę, że jest to bardzo ciekawe i może też wzbudzić zainteresowanie wśród innych, nie?
5: Co najbardziej robi wrażenie?
6: Ten stary autobus i ten przystanek, o, tak jak kiedyś były takie przystanki. To mi wszystko przyszło ze wspomnieniach.
5: Dla młodych chyba troszkę taka podróż w czasie, jak
7: tak,
5: tutaj
7: rozumiem. Tak, więc właśnie dlatego chciałbym ich tym zarazić, żeby zobaczyli jednak ten starszy autobus, jak to kiedyś wyglądało.
0: Jedną z atrakcji był też przejazd zabytkowym i karusem.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą dziś swoje święto. W Ossowie zorganizowano państwowe uroczystości. W ich trakcie uhonorowano zasłużonych żołnierzy. Dowódca formacji, generał dywizji Krzysztof Stańczyk, przypomniał o misji żołnierzy w codziennym wspieraniu ludzi.
8: To wy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jesteście najbliżej obywateli. Wasza obecność i gotowość do działania są realnym wzmocnieniem kraju, zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych.
0: Oficjalną część obchodów zamknęła defilada pododdziałów oraz przelot motoparalotniarzy z kadry narodowej. Strefa centrum w Jastrzębiu-Zdroju zupełnie zmieni swoje oblicze. To teren w sercu miasta, który samorząd kupił od prywatnego właściciela. Trwają konsultacje z mieszkańcami, jak odpowiednio zagospodarować obszar. Kolejne spotkania na ten temat zaplanowano w mieście na 13 października w Parku Zdrojowym i na 14 października przy Galerii Jastrzębie oraz w Zespole Szkół nr 2. Najbliższa noc w regionie będzie bezchmurna, a na termometrach minimalnie od 6 do 9 stopni. Poniedziałek w regionie ma być słoneczny, z temperaturą do 22 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 30-latek zginął w zderzeniu samochodu z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w Łódzkiem. 5 osób zatrzymanych w Wielkiej Brytanii pod zarzutem przygotowywania ataku na bazę wojsk amerykańskich. W Katowicach dzień otwarty w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w powiecie wieluńskim. Zginął 30-letni mężczyzna. Do tragedii doszło po 14 na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Autem podróżowały dwie osoby, mężczyzna i kobieta, oboje w wieku 30 lat. Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: Kobieta została przetransportowana do szpitala. 30-letni mężczyzna pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście tego mężczyznę przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon.
10: Pociągiem z Krakowa do Poznania podróżowało około 250 osób. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują służby. Brytyjska policja zatrzymała 5 osób pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego w pobliżu bazy RAF Fairford, z której korzystają Amerykanie. ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Na miejsce przyjechała wojskowa jednostka saperska. Baza jest używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ataków, do strzału statków w cieśninie Ormus. Leon XIV apelował podczas mszy w Lourdes o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem rozpoczętej w piątek wizyty papieża we Francji.
12: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty. Leon XIV ma powrócić do tego tematu jutro w przemówieniu wygłoszonym w Metz, gdzie zakończy swoją wizytę we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło swoje drzwi dla odwiedzających. Można podziwiać zabytkowe modele autobusów, warsztaty czy skorzystać z wielu innych atrakcji. Na miejsce wybrał się Artur Zubek z Radia Katowice, który pyta uczestników o ich wrażenia.
13: Jest okazja zobaczyć to faktycznie od kuchni. Ciekawy, naprawdę ciekawy, fajna przejażdżka z zabytkowym autobusem.
14: Panowie stosunkowo młodzi, to zapytam, czy gdzieś w przyszłości jakieś ambicje, może na pracę gdzieś w tego typu otoczeniu?
15: Tak, żeby sobie zobaczyć coś, pojeździć chwilę, ale na stałe to raczej nie.
16: Mamy różnego rodzaju gadżety, mamy modele do składania autobusów, mamy kolorowanki, kredki, bardzo dużo zabawy dla najmłodszych.
14: Jak ci się podoba?
17: Bardzo fajnie, byłem w samochodzie, który się kręci. Naprawdę fajne uczucia są tutaj.
10: Można się też było przejechać historycznym Ikarusem. To drugi dzień otwarty organizowany przez katowicki PKM. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Jutro słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie około 24.
18: Sponsorem programu...
19: Tu Radio Dźwięk.
20: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga na DTS-ce w Katowicach w rejonie Centrum Handlowego. Na skrzyżowaniu Chorzowskiej i Grundmana doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden z nich dachował, utrudnienia z tym związane na pasach do Sosnowca. Z kolei w Jeleśni na rynku doszło do potrącenia. W Szczyrku na Wiślańskiej w rejonie stoku Biały Krzyż doszło do zderzenia motocyklisty i osobówki. Sam przejazd przez Szczyrk jest mocno zakorkowany, zderzak w zderzak jadą także kierowcy przez Wisłę. W Tychach ciasno na trasie 44 na wysokości Urbanowic.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
19: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

lat bije ciałem o brzeg dla ciebie.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jest 18. Przejazd rowerami w szczytnym celu. W Katowicach zorganizowano rodzinny rajd. Czy dostęp do broni w Polsce powinien być łatwiejszy? Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że trzeba zacząć publiczną dyskusję na ten temat. Tłumy pojawiły się w Węgierskiej Górce. Tysiące turystów zamykało sezon pasterski w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 600 osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbył się dziś na trzech stawach. To wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla podopiecznych fundacji. Każde dziecko wymaga w tej kwestii indywidualnego wsparcia, mówi prezes fundacji Monika Bajka.
2: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, jedna pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
0: Polecamy fotorelacje z tego wydarzenia. Jest na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Politycy rządzącej koalicji oraz Prawa i Sprawiedliwości sceptycznie podchodzą do pomysłu liberalizacji dostępu do broni palnej w Polsce. W trakcie otwarcia strzelnicy na Mazowszu prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że w Polsce trzeba zacząć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni. O szczegółach Michał Makowski.
3: Posłanka Dorota Olko z Nowej Lewicy odpowiada, że jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na wzrost ryzyka związany z liberalizacją dostępu do broni.
4: Musimy być też pewni, że osoby, które ten dostęp mają, przechodzą badania, pilnują tego, jak broń jest przechowywana i kto ma do niej dostęp.
3: Były europoseł PiSu Karol Karski dodaje, że w Polsce inaczej niż w Stanach Zjednoczonych nie ma tradycji powszechnego dostępu do broni.
5: Posiadają je funkcjonariusze określonych służb. Myślę, że ten stan jest optymalny, aczkolwiek dyskusja jest dobra.
3: W ubiegłym roku polska policja wydała rekordowe ponad 50 700 pozwoleń na broń.
0: Prezydent zwrócił uwagę, że w Polsce około 1% obywateli ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać. Porównał to z Czechami, Austrią, Finlandią i Szwajcarią. Jak przekonywał, w części tych państw odsetek osób mających dostęp do broni lub potrafiących się nią posługiwać jest wyższy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysiące widzów z całej Polski zgromadziło dziś zejście owiec z hal na Bukowinie w Węgierskiej Górce. To oficjalne zakończenie sezonu pasterskiego w regionie. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Jarco zapewnia, że był mile zaskoczony frekwencją.
6: Tyle ludzi przyszło obejrzeć tradycyjny redyk jesienny. Są ciekawi tego, co górale robią jesienią, jak odbywają się tradycje, jak one przebiegają.
0: Turyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie kryli podziwu.
7: Owce wspaniałe, jak to wiadomo, jak to owce. Dzieciom trzeba pokazać. W Warszawie no, trudno szukać.
8: Też mamy zrobione zdjęcie z owieczkami. Z juchasami i z pieskami.
0: Wydarzenie było szczególne, dlatego że w województwie śląskim trwa rok górali i obrzędów pasterskich. 8 nowych autobusów dotarło do komunikacji beskidzkiej. Tym samym przewoźnik tamtejszego związku powiatowo-gminnego odebrał już komplet 15 pojazdów na gaz. Na ulicę wyjadą prawdopodobnie 12 października. Każdy z nowych autobusów może zabrać nawet 100 pasażerów, w tym 30 na miejscach siedzących. Są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Najbliższej nocy termometry wskażą minimalnie od 6 do 9 stopni. Będzie bezchmurnie. Poniedziałek w regionie czeka nas słoneczny z temperaturą do 22 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Utrudnienia na autostradzie A1 za Rybnikiem w Szczejkowicach na pasach do Gorzyczek doszło do kolizji. Samochód uderzył tam w bariery i lewy pas drogi jest zablokowany. Autostrada A1 korkuje się także na wysokości lotniska w Pyrzowicach. O tej porze kolejka aut jest tam na pasach do Ostrawy. Nadal bardzo mocno zakorkowana trasa S1 między Żywcem a Przybędzą. Ciasno jest na pasach w obie strony, ale dłuższy korek jest na pasach do Bielska. W Żywcu tłok też na drodze 946 przy dojeździe do centrum od Łękawicy. W Beskidach w korkach ustawiają się także jadący przez Wisłę i Szczyrk. Z kolei jadący Wiślanką w stronę Katowic zwolnić muszą w Skoczowie i Warszowicach. Na południu regionu ciasno też w Kozach na drodze krajowej 52. 691 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
9: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krakowianie głosują. Do 21 trwają wybory na nowego prezydenta miasta. 25-latek z Ukrainy poszukiwany za oszustwa internetowe wpadł w ręce policji w Warszawie. Tłumy ludzi na katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym w Dolinie Trzech Stawów. W Krakowie trwają wybory przedterminowe na prezydenta miasta. Mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta w Polsce wybierają nowego władarza spośród 7 kandydatów. W mieście utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych.
12: Punktualnie o godzinie 7 prace rozpoczęły wszystkie komisje, a jak przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, lokale zostały otwarte bez problemów i opóźnień. Na osiedlu podwawelskim w szkole podstawowej numer 25, gdzie utworzone zostały 4 obwodowe komisje wyborcze, pierwsi głosujący pojawili się chwilę po otwarciu.
13: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
14: Ważne, żeby oddać ważny głos.
15: Każde wybory, co są, to ja idę, każdemu razie.
16: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
17: Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać.
12: Na kartach do głosowania formatu A4 znajdują się nazwiska 8 kandydatów, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty zostały wydrukowane wcześniej. W związku z tym członkowie komisji informują wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
11: Lubelscy łowcy głów zatrzymali 25-latka z Ukrainy, poszukiwanego za oszustwa internetowe w całej Polsce. Straty oszacowano na prawie 2 miliony złotych. Mężczyzna wpadł w Warszawie, mówi sierżant Jagoda Jawor z Komendy Policji w Lublinie.
18: Od 2025 roku był poszukiwany 13 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi, za oszustwa metodą na pracownika banku. Ten 25-latek wyłudzał kody do płatności internetowej, podając się za pracownika banku. Straty oszacowano na blisko 2 miliony złotych.
11: 25-latek trafił już do tymczasowego aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia. 600 osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym w Dolinie Trzech Stawów. To wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla podopiecznych fundacji. Jak podkreśla prezeska fundacji Monika Bajka, każde dziecko wymaga w tej kwestii indywidualnego wsparcia.
2: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, ta pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
11: Korepetycje obejmują również program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty czy matury. Izraelski minister finansów Bezalel Smotrich wezwał do wojny na zachodnim brzegu. W związku z żydowskim świętem Sukkot władze Izraela zamknęły ten teren. Nałożone na Palestyńczyków ograniczenia w poruszaniu się, w tym zakaz wjazdu do pracy w Izraelu, mają obowiązywać do soboty.
19: Odpowiedzialny także za sprawy cywilne na zachodnim brzegu izraelski minister finansów powiedział dziennikowi Yediot Achronot, że armia powinna powtórzyć na zachodnim brzegu działania prowadzone w strefie Gazy. Jego zdaniem wojsko powinno także, tu cytat, zlikwidować autonomię palestyńską, która jest władzą terrorystyczną. Utworzona w wyniku izraelsko-palestyńskiego porozumienia z Oslo na początku lat 90. autonomia palestyńska administruje zachodnim brzegiem. Przyjęta w ubiegłym roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Deklaracja Nowojorska przewiduje przekazanie autonomii palestyńskiej odpowiedzialności za zarządzanie i bezpieczeństwo na terytorium całego przyszłego państwa palestyńskiego. W maju prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wystąpił o wydanie nakazu aresztowania ministra finansów Izraela Bezalela Smotricha. Wniosek, zgodnie z doniesieniami, dotyczył m.in. zarzutów prześladowania Palestyńczyków, ich przymusowych przesiedleń oraz wspierania izraelskiego osadnictwa na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
11: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra, a na północnym wschodzie bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 48% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Jutro ma być słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni cieplej, na zachodzie 24.
1: Sponsorem programu...
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

masz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń.

0: Jest 18. Przejazd rowerami w szczytnym celu. W Katowicach zorganizowano rodzinny rajd. Czy dostęp do broni w Polsce powinien być łatwiejszy? Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że trzeba zacząć publiczną dyskusję na ten temat. Tłumy pojawiły się w Węgierskiej Górce. Tysiące turystów zamykało sezon pasterski w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 600 osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym, który odbył się dziś na trzech stawach. To wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla podopiecznych fundacji. Każde dziecko wymaga w tej kwestii indywidualnego wsparcia, mówi prezes fundacji Monika Bajka.
2: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, jest ta pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
0: Polecamy fotorelacje z tego wydarzenia. Jest na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Politycy rządzącej koalicji oraz Prawa i Sprawiedliwości sceptycznie podchodzą do pomysłu liberalizacji dostępu do broni palnej w Polsce. W trakcie otwarcia strzelnicy na Mazowszu prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że w Polsce trzeba zacząć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni. O szczegółach Michał Makowski.
3: Posłanka Dorota Olko z Nowej Lewicy odpowiada, że jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na wzrost ryzyka związany z liberalizacją dostępu do broni.
4: Musimy być też pewni, że osoby, które ten dostęp mają, przechodzą badania, pilnują tego, jak broń jest przechowywana i kto ma do niej dostęp.
3: Były europoseł PiSu Karol Karski dodaje, że w Polsce inaczej niż w Stanach Zjednoczonych nie ma tradycji powszechnego dostępu do broni.
5: Posiadają je funkcjonariusze określonych służb. Myślę, że ten stan jest optymalny, aczkolwiek dyskusja jest dobra.
3: W ubiegłym roku polska policja wydała rekordowe ponad 50 700 pozwoleń na broń.
0: Prezydent zwrócił uwagę, że w Polsce około 1% obywateli ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać. Porównał to z Czechami, Austrią, Finlandią i Szwajcarią. Jak przekonywał, w części tych państw odsetek osób mających dostęp do broni lub potrafiących się nią posługiwać jest wyższy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysiące widzów z całej Polski zgromadziło dziś zejście owiec z hal na Bukowinie w Węgierskiej Górce. To oficjalne zakończenie sezonu pasterskiego w regionie. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Jarco zapewnia, że był mile zaskoczony frekwencją.
6: Tyle ludzi przyszło obejrzeć tradycyjny redyk jesienny. Są ciekawi tego, co górale robią jesienią, jak odbywają się tradycje, jak one przebiegają.
0: Turyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie kryli podziwu.
7: Owce wspaniałe, jak to wiadomo, jak to owce. Dzieciom trzeba pokazać. W Warszawie no, trudno szukać.
8: Też mamy zrobione zdjęcie z owieczkami. Z juchasami i z pieskami.
0: Wydarzenie było szczególne, dlatego że w województwie śląskim trwa rok górali i obrzędów pasterskich. 8 nowych autobusów dotarło do komunikacji beskidzkiej. Tym samym przewoźnik tamtejszego Związku Powiatowo-Gminnego odebrał już komplet 15 pojazdów na gaz. Na ulicę wyjadą prawdopodobnie 12 października. Każdy z nowych autobusów może zabrać nawet 100 pasażerów, w tym 30 na miejscach siedzących. Są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Najbliższej nocy termometry wskażą minimalnie od 6 do 9 stopni. Będzie bezchmurnie. Poniedziałek w regionie czeka nas słoneczny z temperaturą do 22 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze 2 godziny można głosować w wyborach na nowego prezydenta Krakowa. Sanepid potwierdza, woda w gminie Zła Wieś pod Toruniem jest zdatna do picia. Szwajcarzy w referendum zdecydowali, że nie będą zaostrzać zasad swojej neutralności. Tylko 2 godziny pozostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta może wziąć udział ponad 597 tysięcy wyborców. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Witaj.
11: Dzień dobry.
10: Mariusz jest w Krakowie, obserwuje. Wybory. Powiedz, czy przebiegają one spokojnie?
11: Tak, nie było większych incydentów poza przypadkiem podarcia karty do głosowania i jednego prawdopodobnie złamania ciszy wyborczej w internecie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
12: Głosowanie przebiega w Krakowie spokojnie. To jedno naruszenie przepisów prawa wyborczego, o którym Państwo informowali w mediach, no to ono jest przedmiotem rozpoznania przez organy ścigania. Do nas ta informacja nie dotarła.
11: Nie wiemy, jaka jest cząstkowa frekwencja wyborcza, bo takich danych w tych wyborach się nie gromadzi, ale krakowianie chwalą sobie samą ciszę wyborczą, a może nawet cichosze, bo rozmawiają chociażby o sztuce.
13: Sztuka ucisza nerwy wszystkich wokół różnych spraw.
14: Na ulicach?
13: Cichosza.
14: Tak. Na chodnikach?
15: Cichosza z pamięci.
13: Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza.
16: Głosuję.
14: Czy pani była?
16: Tak, no już zgłosowany. Dali nam wolność głosu, no to trzeba pokazać, jak się ma głos.
11: Po 21 poznamy wyniki sondażowe, a oficjalne późno w nocy.
10: Z Krakowa relacjonował Mariusz Pieśniewski. Woda w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem jest zdatna do picia. Są nowe wyniki badań sanepidu. Do inspekcji nie dotarło też informacje o przypadkach zatruć mieszkańców, mówi rzecznik sanepidu w Bydgoszczy Łukasz Betański.
17: To był w ogóle bardzo pracowity weekend dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To było mnóstwo kontroli, szczególnie lokali usługowych, lokali gastronomicznych. Na szczęście przedsiębiorcy zastosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie było żadnych mandatów. Dzisiaj z kolei otrzymano wynik mikrobiologiczne wody. Stwierdzono, że nie ma bakterii z grupy coli ani enterokoków. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
10: Od czwartku 6,5 tysiąca mieszkańców gminy Zławieś Wielka nie miało wody zdatnej do picia. Woda nadawała się tylko do spłukiwania toalet. Powód to bakterie z grupy coli. Emocje, konie, moda i klimat przedwojennej Warszawy. Tak dziś wyglądał tor Służewiec, gdzie odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów wyścigów konnych, czyli Wielka Warszawska. Z kibicami rozmawiała Ewa Karpińska.
18: Czekacie Państwo na pewno na najważniejszy bieg.
19: Na wielką gonitwę, dokładnie.
20: Od samego rana, ale tylko dla tej jednej przyjechaliśmy z Katowic.
18: Kawał drogi tylko po to, żeby zobaczyć Wielką Warszawską.
20: Tylko dla Wielkiej Warszawskiej, ale każda jedna była ciekawa, każda jedna emocjonująca.
21: Dlaczego warto? Bo konie to piękne zwierzęta, bo są emocje, bo jest wykwintnie, bo jest ciekawie. Jest to okazja, żeby wyciągnąć właśnie z szafy kapelusz babci, odświeżyć go i dać mu drugie życie.
22: Atmosfera, konie, ludzie, atrakcje. Z roku na rok tor Służewiec robi coraz większą furorę.
10: Finałową najważniejszą była gonitwa na puchar prezydenta Warszawy. Nie będzie zaostrzenia neutralności Szwajcarii. Mieszkańcy alpejskiego kraju zdecydowanie odrzucili w referendum propozycję wpisania do konstytucji punktów utrudniających stosowanie sankcji gospodarczych i zakazujących współpracy militarnej.
23: Ponad 70% głosujących powiedziało zmianom nie. W konstytucji nie znajdzie się zatem zapis umożliwiający nakładanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inne państwa jedynie wtedy, gdy nałożyłaby je Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2022 roku Szwajcaria dołączyła do przyjmowanych przez Unię Europejską kolejnych restrykcji względem Rosji po jej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Inicjatorzy referendum, konserwatyści, byli temu przeciwni, uznając, że to zbytnie poluzowanie neutralności, z której słynie kraj Helwetów. Drugi z odrzuconych zapisów miał zabraniać nie tylko wstępowania do sojuszów militarnych, ale nawet współpracy z nimi. W ocenie analityków Szwajcarzy pozostają zwolennikami neutralności, ale popierają działania wymierzone w Kreml, bo działania Rosji uznają za zagrożenie dla całego kontynentu. Znaczenie miało też wyrażone przez Moskwę poparcie dla referendum oraz ujawnienie współpracy z Rosją rodziny pomysłodawcy głosowania, miliardera Christiana Blochera. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
10: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jutro ma być słonecznie, tylko na wschodzie i krańcach zachodnich może się zachmurzyć. Od 18 do 22 stopni cieplej, na zachodzie tam 24.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Kultura to dźwięk.
1: Jest 19. Zaatakowany przez nożownika w Jarosławiu ksiądz Andrzej wygłosił homilię. Duchowny z czeladzi apelował o modlitwę za poszkodowanych i napastnika. Referendum trwa w gminie Poczesna. Mieszkańcy decydują, czy odwołają wójta przed końcem kadencji. Dziś Światowy Dzień Turystyki ma podkreślić jej znaczenie dla gospodarki i kultury.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Odpowiedzią na zło powinno być dobro i przebaczenie. To słowa księdza Andrzeja z czeladzi, poszkodowanego w czwartkowym ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Duchowny wygłosił swoją pierwszą homilię po tym, jak w czwartek 31-letni napastnik z Ukrainy ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Jeden z księży nie przeżył. W sobotę w czasie mszy świętej ksiądz Adrian z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem prosił o modlitwę zarówno za kapłanów, jak i za napastnika.
3: Proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba.

0: która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny.
1: Wczoraj sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla ukraińskiego nożownika. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika. Do 21:00 trwa referendum w gminie Poczesna w powiecie częstochowskim. Mieszkańcy decydują, czy odwołają przed końcem kadencji wójta gminy. Na głosujących czeka 10 lokali wyborczych, mówi Tomasz Doruchowski z częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Karta do głosowania jest bardzo prosta. Pytanie jest jedno, czy jest pan, pani za odwołaniem wójta gminy Poczesna przed upływem kadencji. Dwie możliwości, tak lub nie. Stawiamy znak X, czyli co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przy jednej tej opcji. Oczywiście jak postawimy 2 X-y przy odpowiedzi tak i nie, to jest głos nieważny. Jeżeli nie postawimy żadnego znaku X, to również głos będzie nieważny.
1: Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 3200 osób. Dziś Światowy Dzień Turystyki. Po raz pierwszy był obchodzony w 1980 roku. Przewodnik jurajski Daniel Zalejski zwraca uwagę, że współczesny turysta chce, aby był to przede wszystkim miło spędzony czas. Przewodnicy wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw.
3: I o to chodzi, żeby właśnie w sposób lekki, z wykorzystaniem różnych fajnych technik i narzędzi, opowiadać o tym, co dookoła nas, bo wierzymy, że jeżeli poznamy dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które nas otacza, to będziemy po prostu o nie dbali, nie będziemy potrzebowali nakazów, zakazów, ani nikogo, kto nas będzie przy tym pilnował.
1: Celem Światowego Dnia Turystyki jest podkreślenie jej gospodarczego, społecznego, kulturowego i politycznego znaczenia.
4: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. W ich trakcie w jednym z lokali wyborczych mieszkaniec podarł i wyrzucił kartę do głosowania. Policja namierzyła mężczyznę. Grozi mu do 3 lat więzienia. Poza tym incydentem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, zapewnia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
5: Najważniejsza kwestia, jak głosować? Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera.
1: Wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa mamy poznać nad ranem. W nocy w regionie będzie bezchmurnie, z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna godzina do zamknięcia lokali wyborczych. Kraków wybiera prezydenta. Papież we Francji spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Brytyjska policja bada prawdopodobny udział Iranu w udaremnionym zamachu na bazę amerykańskich bombowców. Kraków wybiera prezydenta. Wszystkie komisje wyborcze zaczęły pracę punktualnie o 7:00. Głosowanie przebiega spokojnie, a jego wyniki poznamy być może nad ranem. Dotąd odnotowano 2 incydenty. Do pierwszego doszło w sieci. Internetowy wpis dotyczył szans jednego z kandydatów. Zdarzenie zakwalifikowane jako agitację i zajmuje się nią policja. Drugi to zniszczenie karty wyborczej. Tu działania podejmuje komisja, która wydała dokument, tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
8: Do chwili obecnej, tak jak poprzednio, nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że lokale wyborcze, którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
7: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest około 600 tysięcy osób. Papież spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważniejszych momentów wizyty Leona XIV w Lourdes. Maryjne sanktuarium jest drugim etapem jego podróży po Francji, która rozpoczęła się w piątek.
9: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana, apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Była to reakcja na publikację raportu, z którego wynikało, że od 1950 roku około 330 tysięcy osób małoletnich mogło paść ofiarą nadużyć seksualnych ze strony duchownych we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Brytyjska policja antyterrorystyczna sprawdza irański trop w sprawie podejrzenia zamachu koło bazy wojskowej RAF Fairford w Anglii. To lotnisko, z którego korzystają amerykańskie bombowce. W jego pobliżu zatrzymano 5 mężczyzn, a mieszkańców okolicznych domów ewakuowano.
10: Irański wątek pojawia się nieprzypadkowo. Z bazy RAF Fairford korzystały amerykańskie samoloty prowadzące operacje przeciwko Iranowi, między innymi B-52 i B-1. Teraz śledczy ustalają, czy to właśnie lotnisko mogło być celem planu i czy zatrzymani mieli jakiekolwiek powiązania z Teheranem. Na żadne z tych pytań nie ma jeszcze potwierdzonej odpowiedzi. W miejscowości Welford, niedaleko bazy, wojskowi saperzy wciąż badają 3 furgonetki. 5 zatrzymanych mężczyzn jest podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Najpierw zatrzymano ich za posiadanie materiałów wybuchowych. Wokół samochodów wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu prawie 0,5 kilometra. Z pobliskiej wsi ewakuowano kilkaset osób. Na razie mieszkańcy Welford czekają na zakończenie pracy saperów. Większość znalazła miejsce u rodziny lub znajomych. Dla pozostałych otwarto centrum sportowe w sąsiedniej miejscowości. Policja zapowiada, że chce umożliwić im powrót do domów jak najszybciej, ale nie podała jeszcze, kiedy będzie to możliwe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: W Radomiu po raz 11 i pod patronatem Trójki przyznano nagrodę imienia Witolda Gombrowicza. To jedno z najważniejszych w Polsce wyróżnień literackich przyznawanych w Polsce. W tym roku do konkursu, którego kapituła nagradza pierwszą albo drugą książkę napisaną prozą poetycką, zgłoszono 120 książek. Laureatką nagrody została poetka i pisarka, autorka tomu opowiadań Rzeczy robione specjalnie, Emilia Konwerska. Jak co roku jury, obradujące pod przewodnictwem profesora Jerzego Franczaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało też dodatkowe wyróżnienie, miesięczną rezydencję literacką w Vence na południu Francji, ostatnim miejscu pobytu wielkiego polskiego pisarza. Otrzymał ją Marcin Oskar Czarnik za powieść 3 dni, 3 noce. O polskiej literaturze, nie tylko tej najnowszej, mówimy w Trójce bez przerwy, a w sobotnie wieczory z autorkami i autorami rozmawia Max Cegielski. Polecamy plik tekstowy. Archiwalne odcinki znaleźć można na naszej stronie internetowej. A to był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie, tam 24.
12: Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczerku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Olęcki.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nad ranem wyniki wyborów na prezydenta Krakowa, sondażowe już za chwilę. Donald Trump odrzucił irańską propozycję rozejmu, ale zapowiada kolejne rozmowy. Polscy siatkarze szykują się do jutrzejszego meczu ze Szwecją. O tym za chwilę w sporcie. Wszystkie Kraków wybierał prezydenta. Wszystkie komisje wyborcze zaczęły pracę punktualnie o 7:00. Właśnie zamknęły lokale. I znamy już wyniki sondażowe głosowania pod Wawelem. Zwyciężył kandydat niezależny Łukasz Gibała, który zdobył 36,6% głosów. Druga jest Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, otrzymała 24,4% głosów i to oni zmierzą się w drugiej turze. Jeśli te wyniki oczywiście się potwierdzą, głosowanie przebiegało spokojnie, a pełne wyniki powinny być znane nad ranem, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
9: Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Nie mamy żadnych informacji o jakichś incydentach, naruszeniach prawa. Nie dotarło nic takiego do komisji wyborczej.
10: Uprawnionych do głosowania było około 600 tysięcy osób, a obwodowych komisji wyborczych było 450. Niektórzy przyszli głosować już wcześniej rano.
11: Ja zwykle, jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
12: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
13: Czy głos już oddany?
14: Już oddany.
15: No żeby później nie być rozczarowany.
16: Ważne, żeby oddać ważny głos.
17: Każdy wybory, co są, to ja idę w każdym razie.
18: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
10: O, do 18:00 wiadomo, że odnotowano dwa incydenty, zniszczenie karty wyborczej i agitację w internecie. Wpis dotyczył szans jednego z kandydatów. Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się w tym tygodniu kolejnych rozmów z Iranem. Wczoraj prezydent USA odrzucił propozycję Teheranu zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu. Jak powiedział w wywiadzie dla portalu Axios, to nie jest umowa, która ja chcę zawrzeć, to umowa, na którą zgodzilibyśmy się może rok temu. Donald Trump przyznał jednocześnie, że rozważa też powrót do bombardowania Iranu. Według portalu Katar i bliskowschodni mediatorzy próbują wskrzesić rozmowy, choć stanowiska obu stron wciąż są dalekie od siebie. Do kolejnych negocjacji mogłoby dojść już w poniedziałek. W wywiadzie dla telewizji NBC szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi stwierdził, że Teheran jest gotowy do negocjacji. Krakowska Straż Pożarna opanowała pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. W pożarze nikt nie ucierpiał. Ogień pojawił się w hali w okolicy ulicy Ciepłowniczej około 13:00. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczynę pożaru. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych od Virginii po Maine walczy z powodziami i silnym wiatrem. Z kolei mieszkańcy Hawajów już trzeci raz w tym roku mierzą się z atakiem huraganu. Anomalie pogodowe dają się we znaki za oceanem w sumie kilkunastu milionom ludzi.
19: Nad wybrzeże od stanu Delaware aż po Massachusetts nasuwały się strefy intensywnych opadów deszczu. W ciągu ostatnich 24 godzin w niektórych rejonach stanu New Jersey oraz południowo-wschodniej części Nowej Anglii spadło do 8 cm deszczu, a miejscami nawet więcej. Na obszarach przybrzeżnych od wybrzeży Virginii aż po Long Island w stanie Nowy Jork występują podtopienia. Do poniedziałku obowiązują ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną oraz silnymi podmuchami wiatru dochodzącymi do 100 km na godzinę. Władze apelują, aby zrezygnować z podróży i pozostać w domach. Ten weekend około miliona mieszkańców Hawajów pozostaje w stanie gotowości, podczas gdy huragan Nolo powoli zbliża się do wysp, niosąc ze sobą ulewne deszcze i silny wiatr. Na niektóre obszary Big Island może spaść nawet około 40 cm deszczu, mimo że główne oko huraganu minie ląd. Cyklon Nolo przemieszczał się bardzo powoli na południe od wyspy Big Island, a prędkość towarzyszącego mu wiatru osiągnęła w porywach do 150 km na godzinę. Synoptycy ostrzegali jednak, że zewnętrzne pasma burzy mogą spowodować zagrażające życiu powodzi osuwiska. Z Miami dla Polskiego Radia, Bachowski.
10: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Prawie 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Czas na sport w studiu Norbert Michalak i oczywiście o piłkarzach, którzy zmierzą się ze Szwecją.
20: Tak, to nie będzie łatwe spotkanie w Lidze Narodów. Jutro w Solnej pod Sztokholmek zagrają z reprezentacją Szwecji. Na inaugurację Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a Polacy bezbramkowo zremisowali w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban jest już myślami przy spotkaniu ze Szwecją, ale przyznaje, że wciąż nie może przeboleć straty punktów w starciu z Bośniakami.
13: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika. Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która by prowadziła do 7-metrowej bramki. W tym kierunku idziemy. Szukamy przyczyn. Spróbowaliśmy rozwiązać tą sytuację w przerwie, żeby ta druga połowa była inna. To są po prostu mecze.
20: Mecz Szwecja-Polska jutro o 20:45. Siatkarze reprezentacji Polski, mistrzowie Europy, wrócili do kraju. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
14: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
20: W finale Polacy pokonali Francuzów, a w walce o brąz Finlandia wygrała ze Słowenią. Koszykarze Legii Warszawa z pierwszym trofeum w nowym sezonie wywalczyli Superpuchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w Sosnowcu Legia pokonała Zastal Zielona Góra 110-96. To pierwszy Superpuchar Polski w dorobku Legii. W Ekstralidze hokeja na lodzie rozegrano mecze 5. kolejki. Emocji nie brakowało, szczególnie w Nowym Targu, gdzie padło aż 11 goli. Podhale przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 2-9. Obrońcy mistrzowskiego tytułu z GKS-u Tychy na wyjeździe pokonali JKH Jastrzębie 4-1. W innych spotkaniach Polonia Bytom wygrała z Krakowią 7-3, Energa Toruń zwyciężyła Sokoła Sanok 2-1, a Unia Oświęcim po dogrywce pokonała 5-4 GKS Katowice.
10: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
16: Trójka. Tu Radio Dźwięk.
21: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w tenni europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, po godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach Krakratu. Były się pierwsze wyniki i nika z nich czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył po co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki, flagi. Witali na was siatkarze, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowy

0: na konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
1: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zwyczajnie bez ograniczeń wiekowych. Koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą w drugiej turze walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Dwie osoby w szpitalu po tym, jak na Mazowszu spłoszony koń staranował ludzi. Prezydent serwie, by ubiegać się o stanowisko premiera.
4: No w jego sztabie przy ulicy Króla Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców nadal jest tłoczno. Po 21 wyjechałem radości, powiedział do swoich niestrachtalcy. Jutro o 6.45 będzie rozdawać mieszkańcom Krakowa na Rondzie Mogilskim obwarzanki.
5: Dlatego zamierzam rozmawiać z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych. Jednocześnie deklaruję, że jeśli ja wygram wybory, zacznie wtedy się nie spotkam z każdą z kandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
4: Drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Na nią według badań Exit Poll zagłosowało prawie 25% głosujących.
6: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani. Mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, właściwy Kraków.
4: Zerkamy jeszcze na dalsze pozycje. Na trzecim miejscu według badań Exit Poll Michał Drewnicy, wnoszącym prawie 20%. Czwarte miejsce zajmuje Aleksandra Owca z Razem 8% głosów. Piąte poseł Daria Gosek-Popiołek z Lewicy 6%. Szósty Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Na ostatnim frekwencja wynosiła niespełna 42%.
3: Paweł Pawlice, dziękujemy za relację. Niemcy miały poważny przekaz dla Rosji. Tak szef dyplomacji Radosław Sikorski mówi o rozmowie swojego niemieckiego odpowiednika Johanna Wadepula z MSZ-u, Siergiejem Ławem, minister spraw zagranicznych Lewizji ARD, że na rozmowę z Rosją. A wicepremier Radosław Sikorski mówi, że Berlin miał zagrozić Moskwie konsekwencjami incydentu.
7: Minister spraw zagranicznych Niemiec już do mnie zadzwonił, zdał relację. No i proszę, pogardliwy sposób został przerwany. Co wiem, Niemcy miały bardzo przekaz do Rosji, że mianowicie tak takie ataki na lotnisku są nie do... i że powtórzą, to będą...
3: Szefowie MSZ-u Rosji i Niemiec spotkali się w kuluarach sesji ONZ w Nowym Jorku. Niemiecko-rosyjskie były zamrożone od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Pogorszy incydent na lotnisku w Lipsku. Spłoszony koń staranował dziś na Mazowo. Podczas regionalnego święta hodowców koni w miejscowości szkodowane zostały 4.
8: Ze wstępnych hodów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się w grupę. W wyniku zostały poszkodowane, dwie trafiły do szpitala.
3: Pożegnie letni w rzeźby, mazowieccy policjanci. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zrezygnował w ubiegających się w wyborach premiera. Zja postępowa, partia, którą współzałożył i przez wiele lat jej przewodził, ogłosiła wcześniej, że jest jej kandydatem w października. Aleksandar Vučić był 2007 przez dwie kadencje. W decyzji Serbii czekają też przedterminowe wybory prezydenckie. To był serwis Trójki.
9: Więcej na portalu polskieradio.pl.
3: Słońce, więcej chmury rano na wschodzie i południu, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
10: Ogłoszenie
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni, to co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idioto, to odchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

co? Co ty teraz zrobisz?

są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdźcie swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą dalej walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Ofiary i ranni po ataku rosyjskich dronów na bazar w Kijowie. Siatkarscy mistrzowie Europy wrócili do kraju. Za chwilę o gorącym powitaniu. 11 października, druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Zmierzał się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według sondażowych wyników kandydat niezależny otrzymał 36,6% głosów. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL 24,4%. Wyniki głosowania pod Wawelem mają być znane nad ranem. Po ogłoszeniu wyników Exit Poll Łukasz Gibała mówił, że zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
11: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację. Chodźcie razem ze mną. Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
10: Monika Piątkowska podziękowała wyborcom za wsparcie i przyznała, że najbliższe dwa tygodnie mogą być czasem brutalnej walki politycznej.
12: Kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów.
10: Krakowianie głosowali w przedterminowych wyborach po tym, jak w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski. Śmiertelny wypadek motocyklisty na warszawskich Bielanach. Mężczyzna zderzył się z dwoma autami. Wstępne ustalenia policji mówią o czołowym zderzeniu i uderzeniu w drugi samochód.
13: Kierujący motocyklem Suzuki podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu dozwolonym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem Cupra, a następnie odbił się od pojazdu Ford. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem niestety zmarł na miejscu.
10: Mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Rosyjskie drony zaatakowały bazar na przedmieściach Kijowa. Zginęły dwie osoby, kolejne trzy zostały ranne, informuje lokalna administracja wojskowa. Rosjanie intensywnie atakowali dziś ukraińską stolicę. Prezydent Wołodymyr Zełenski wcześniej informował, że drony uderzyły m.in. w dwa przedszkola i dwie szkoły, magazyny i obiekty telekomunikacyjne. Uszkodzona miała też zostać rezydencja ambasadora Arabii Saudyjskiej. Tłumy kibiców witały siatkarskich mistrzów Europy na lotnisku Chopina w Warszawie. W walce o złoty medal biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1 i zapewnili sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
14: Gdy siatkarze wyszli do hali przylotów, rozległy się brawa i okrzyki radości. Były biało-czerwone flagi, autografy i przybijanie piątek. Kibice chcieli osobiście podziękować drużynie za złoto.
15: Dziękujemy za to, co robią. Jesteśmy mega dumni. Świetnie reprezentują Polskę tak naprawdę na całym świecie.
16: Mamy za kogo trzymać kciuki teraz, tak.
17: Jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką drużynę i wspaniałego trenera i zasługują na to, żeby ich przywitać w Polsce.
14: Polacy obronili tytuł. Kapitan drużyny Aleksander Śliwka mówi jednak, że drużyna nie zamierza zwalniać.
18: Kwalifikacja olimpijska została przez nas wywalczona, ale nie będziemy spuszczać nogi z gazu. Chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
14: Siatkarze jutro rozjadą się do domów i klubów. Jan Olencki, Polskie Radio.
10: Przy okazji jeszcze jedna informacja sportowa. Brandon McNulty został mistrzem świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Na trasie w Montrealu, liczącej ponad 270 kilometrów, Amerykanin samotnie uciekał ostatnie 38 kilometrów. Drugi na mecie był Australijczyk Michael Matthews, a trzeci Holender Matthew van der Poel. Michał Kwiatkowski był 50. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
19: Autopromocja.
20: Tu Radio Dźwięk. Bye.
16: it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Poszło! Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie. Ja cię kocham, mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
2: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Olęcki.
2: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Test z Unii Europejskiej można było rozwiązać w Szczyrku. Uczestnicy musieli wiedzieć, co to są fundusze europejskie, co w Szczyrku wypiękniało dzięki nim, albo kiedy Polska weszła do Unii. Zabawa to dobry sposób na przekazywanie wiedzy, mówi Krystyna Skrabek z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
7: Celem naszych gier terenowych jest pokazanie mieszkańcom województwa śląskiego, jakie projekty są realizowane z funduszy europejskich. Uświadamianie, że właśnie te miejsca, o których często nie mają pojęcia, korzystają z nich, ale nie wiedzą, że one powstały właśnie, czy zostały wyremontowane dzięki wsparciu z funduszy europejskich.
0: W tym roku w województwie śląskim zorganizowano 4 takie gry. Wcześniej w Żorach, Bytomiu i Żarkach. Studencie, sprawdź swoje ubezpieczenie, przypomina przed nowym rokiem akademickim Narodowy Fundusz Zdrowia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Do 26 roku życia studenta może zgłosić do ubezpieczenia rodzic, opiekun, dziadkowie albo współmałżonek. Zgłoszenia może dokonać też uczelnia, mówi Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u.
8: W tym drugim przypadku wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: W przeciwieństwie do rodziny, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia bez ograniczeń wiekowych. A my na koniec jeszcze raz zaglądamy do Krakowa, gdzie dziś odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ze wstępnych sondaży Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu wynika, że mieszkańcy po raz drugi wybiorą się do urn, bo będzie druga tura. Żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia na poziomie co najmniej 50%. W drugiej turze zmierzą się ze sobą Łukasz Gibała, który według sondaży Ipsos otrzymał 36,6% poparcia, oraz Monika Piątkowska z wynikiem 24,4%. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać po 22. A w nocy w regionie będzie bezchmurnie z temperaturą minimalną od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, a na termometrach nawet 22 stopnie.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa, wynika z sondażu Leitpol dla Ipsos. Według jego danych zdobyli kolejno 36,1% oraz 28,1% głosów. Oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie nad ranem, a druga tura wyborów na nowego włodarza Krakowa odbędzie się 11 października. Polscy siatkarze wrócili wczoraj do kraju po zdobyciu tytułu Mistrzów Europy w Mediolanie. Na warszawskim Okęciu czekali na nich kibice.
1: Kibicem się jest, a nie się bywa, więc jest to kolejny raz, kiedy witam naszych wspaniałych siatkarzy na lotnisku. Uczucia takie same jak zawsze. Ekscytacja, emocje, bieganie, krzyki. No cóż więcej można powiedzieć? Przede wszystkim ogromna radość i duma.
2: Podziękować przede wszystkim za to złoto. Czekaliśmy na złoto, doczekaliśmy się i chcieliśmy podziękować.
3: Niesamowite, na żywo, super chłopaki. Dla każdego mają czas, chętnie przybijają piątki. Także rewelacja.
0: Zadowolenia z przebiegu turnieju nie ukrywał też libero Jakub Popiwczak.
4: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony no, gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
0: Polacy w wielkim finale pokonali Francuzów 3-1. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy w historii naszych siatkarzy. Poprzednio triumfowali w 2009 i 2023 roku. W aktualnościach teraz Sokółka na Podlasiu, gdzie uczczono 81. rocznicę obławy augustowskiej. Była msza święta oraz konferencja historyczna poświęcona największej radzieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej.
5: Nie sposób zamknąć tej uroczystości tylko do wzgórza krzyży w Giwach czy Augustowa. Musimy o tym wszystkim pamiętać w tych 4 powiatach i wspominać tych ludzi.
6: Każdy podkład kolejowy, który na Syberię prowadzi, to jest grobem. Nie tylko my jesteśmy cmentarzem, ale praktycznie każdy szlak kolejowy.
7: 3 słowa są ważne, gdy myślimy o ofiarach obławy augustowskiej. Modlitwa, pamięć i prawda.
8: Poseł Jarosław Zieliński.
7: Dopominamy się prawdy o obławie, bo ona wciąż nie jest w pełni znana. Ta największa komunistyczna zbrodnia po II wojnie światowej, tak przemilczana w okresie PRL-u, jak potem zakłamywana jeszcze w dalszym okresie, musi znaleźć wreszcie należne i godne miejsce w naszej narodowej, polskiej pamięci.
9: Kiedyś w bliżej nieokreślonym czasie archiwa rosyjskie i białoruskie się otworzą i przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie leżą nasi bohaterowie.
0: W lipcu 1945 roku w rejonie Augustowa i Suwałk zatrzymano około 7 tysięcy osób. 600 zatrzymanych Polaków zginęło bez wieści. Ich los do dziś nie jest znany.
10: To są aktualności jedynki.
0: W Łowiczu powstanie nowa jednostka wojskowa, a w niej około 2000 żołnierzy. Na wzmocnieniu sił zbrojnych skorzysta też miasto, zapewnia wiceminister obrony Paweł Bejda.
11: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Około 1000 żołnierzy 2. Brygady Rakiet będzie też służyć w Gostyninie na Mazowszu. A na koniec słowa uznania prezydenta Donalda Trumpa dla brytyjskiej policji, która zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem. Do aresztowania doszło w pobliżu bazy wojskowej wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone do ataków na Iran.
12: Według agencji Reuters za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Donald Trump oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegała rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała się bardzo skuteczna. Być może był to Scotland Yard. Nie jestem pewien, bo współpracowaliśmy z wieloma tamtejszymi służbami. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich zatrzymaliśmy. Komentował w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Noc chłodna, na termometrach przeważnie od 6 do 9 stopni. Na południu i wschodzie możliwe silne mgły ograniczające widzialność na drodze. Poniedziałek będzie za to pogodny i ciepły. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum i do 24 na zachodzie.
10: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Mieszkańcy Krakowa wybierali dziś nowego prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się zamykają. Za chwilę powinniśmy poznać pierwsze sondaże. Tłumy kibiców witały w Polsce naszych siatkarzy. Biało-czerwoni obronili tytuł mistrzów Europy. Nauka poprzez zabawę w szczyrku. Chętni wzięli udział w teście z wiedzy o Unii Europejskiej i jej funduszach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Właśnie teraz w Krakowie powinny zamykać się lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy województwa małopolskiego wybierali nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O urząd prezydenta ubiegało się 7 kandydatów. Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, około godziny 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3 a 4 rano. Wyniki zostaną wywieszone na drzwiach krakowskiego magistratu. Tymczasem pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki Ipsos. Wynika z nich, że Kraków czeka druga tura wyborów. Żaden z kandydatów nie zdobył poparcia na poziomie co najmniej 50%.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Brawa, okrzyki i biało-czerwone flagi. Tak kibice powitali na warszawskim lotnisku siatkarzy, którzy obronili tytuł mistrzów Europy. Z fanami czekającymi na zawodników rozmawiał Jan Oleński.
2: Kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
3: Jest super, tylko musimy zdobyć autograf.
4: Dla mnie to jest sport narodowy. Siatkówka. Sukcesy. Co roku przywozimy jakiś medal z jakiejś imprezy. No i z córką, z żoną kibicujemy.
5: Zawsze w nich wierzyliśmy i wierzymy i będziemy wierzyć. Są naszymi faworytami.
6: Trzymamy kciuki.
0: W sobotnim finale w Mediolanie Polacy pokonali Francuzów 3-1. Zwycięstwo zapewniło im też udział w Igrzyskach